0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.
3: Ladies and gentlemen, welcome to Thailand!

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemki Wskocha Radia LEM FM, zaczynamy program Trzy Świty. Besiduje wam Jakub Zygmunt. No i zaczynamy audycję, którą już nachrywamy budę no, do ucha 6 roku, bo od września 2020 roku już zaczęliśmy westa audycję Trzy Świty w jedno z Sewerianą Kosowską i Demkom Trochanowskim. No i Demka może te słuchać tradycyjnie w każdej ponedilok, win nachrywać Trzy Świty, a zaraz pak ponych, pak to idę słowo wycia, audycja związana z łemkiwskim językom. No a z Sewerianą Kosowskim może te striczaty się w każdej witorok i czetwer. No i każdej z nas wede to tu audycju po swomu, znaczy w swoim klimacie, w swoim styli, z kus inczą muzyką. No i w mene to znate, że muzyka je medzenarodna. Puszczam wam nuty z różnych derżaw zakutyn świta, objaśniam czasem barz detalni, no żebyste znale, to wam puszczam z tej muzyki przez audycję. No i zaczęliśmy nasz odtynok Hneska, to już maje win numer 1201. Zaczęliśmy od muzyki w tajskim języku z Tajlandii. To był ensemble Karabao. Śpiewanka maje na angielski na hołowok, jaki zwuczyt Welcome to Thailand. No i zaczęliśmy właśnie po tajsku, ale zmieniamy już kontynent z Azji na Europę. Wertamy ku zbliże do Czech. Posłuchamy teper Davida Kollera z Czeskiej Republiki. To bude śpiewanka Gypsy Love w czeskim języku. A pak bude dasz to po łemkiwskie Dularowy Bracia dokładni i puszczu wam śpiewanku Kiedjem i show Prestot Lis.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej przerwie trwa program Tryświty. Beśluje Wam Jakub Zygmunt. Przed chwilką słuchaliśmy ansamblu Dularowy Bracia. To była śpiewanka Połemkiewska, oczywiście, mała na hołowok, kiedyjem i show Prestot Lis. A rajsze słuchaliśmy Dawida Kollera i to była śpiewanka pod na hołowką Gypsy Love. No i chneska mamy 27 den ma maja 2026 roku. Chneszni den jest już 147 dniom toho roka. Do chińcia roka leszyło się 218 dny. Prochody 22 tyżden toho roka. Dny sud dołchy. Schicącia chneska był w Warszawie o 4.26, a zachicącia budę o 20.41. Den trwat chneska w stolici polszczy 16 chodyn 15 minut. Nie jest to jeszcze najdłuższy den w tym roci, bo jest chneska chneszni den krótszy od najdłuższego jeszcze o 32 minuty. No ale za to już to te dny sód na tyłko dołchy, że sód o parochodyn dołszy od najkrótszego dnia wroci. No i tak, chneszni den to je dołszy dokładnie o 8 chodyn i 33 minuty. Pit astronomicznym wzglądom to mamy jar. I to ta pora roka jeszcze budę znamy przez 24 dny. I przedłużajmy muzyczną podróż. Było po łemkiwsku, było po czesku, po tajsku, to może po litowsku. Posłuchamy modernoho folka. To jest taka kooperacja takiego specjalisty, artysty, który zanima się takimi remiksami folkowej, etnicznej muzyki z Litwy. Nazywa się to artysta Gesta. No i to jest kooperacja z śpiewaczką Liuce, która wykonuje, prezentuje utwór pod na hołówką Uż Żero Ugnis Dega. Zatem posłuchajmy taką modernu mieszanku ludowej, narodnej, etnicznej muzyki z Litwy, no ale z takim kus już elektrycznym zwukom i w takim modernym klimacie. Pak puszczu wam Gosiu Pałku i budę dalsze dajaka muzyka po łemkiwsku. Po dokładnie puszczu wam śpiwanku pod na hołówką wletiło jabłuszko. Zatem leszam was na to tu, leszam was z tą litowsko-łemkiwską pererłą, muzyczną pererłą, no i wertam późniejszo paroch minut i budu besiduwaty, jakie chneska mamy ważne świato. Zatem, no, przyjmnoho słuchania i czujemy się późniejsze.

Słuchali ste Gosi Pałky i śpiwanky Połemkiwsky, Pidna Hołowko, Wletiło Jabłuszko. Rańsze to pustyłem wam taki moderny folk, z Litły to byle Gesta i Liuce. Śpiwanka mała na Hołowok, Usz Eżero Ugniz Dega. No i powiłem wam, że teper, przedstawił wam, jakie świato chneska mamy, co praznujemy. Praznujemy chneska den laboratyjnoho diagnosty. To jest takie netypowe światło. Może i tiż bars ritko czujemy pro taku profesję jak laboratoryjny diagnosta, ale jest to ważna profesja, z której korzystamy, koli no, chcemy da jako informacji na temu naszej krowy, na temu naszego zdrowia w zachali i tak dalsze. No i chnesznia data praznowań toho dnia laboratoryjnoho diagnosty jest związana z odkryciem 27 maja 1961 roku. Tołdy amerykańskie doślidacze odkryli genetyczny kod. Doślidzenia nad rozszyfrowaniem genetycznej informacji trwały wieloch roku, a za to odkrycia doślidacze byli nachorodzeni chramotą Nobla. No i za to 27 maja jest to bardzo dobra nachoda, żeby przypomnieć sobie o to tych ludziach, od których tak bardzo czasom zależy proces liczenia pacjentów w szpitalach, w medycznych osередkach. Ale to nie jedyne świato, jakie dneska mamy, bo jest jeszcze taka bardzo polska nachoda do praznowania dneska, dokładniej den terytorialnego samouriadu. Zwuczytku z poważni? No może, ale bilsze wam objaśnię proto to świato po krótkiej pererwi. Posłuchamy teper ansamblu Hrdza i to bude śpiwanka połemkiwska, porusynska, pidna hołówką dziewczata, a pak zmienia już dżerżawu, pojechamy do Bułgarii i budy Iwan Szopow i Awigeja z ośpiwanką Ciczowite konie.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Skończyła się muzyczna perwa, a słuchaliśmy dwie śpiewanki. Pierwsza to była z, to ta perwa chwilką, to była z Bułgarii. Iwan Szopow i Awigeja z śpiwanką Ciczowite konie. Rańsze słuchaliśmy ansamblu Hrdza, bardzo energiczną, bardzo takoj, żywoj śpiwanki, pidna hołowką Dziewczata. I powiem wam, że teper objaśnił bliższe prochnesznie druhe świato, jakie praznujemy lem w Polsce i jest to den terytorialnoho samouriadu. Jest to derżawne świato, chneska, tak, które maje na cile upamiatnienia perszych w Połnostiu swobodnych, demokratycznych wyborił do samouriadu w 27 maja 1990 roku. To te historyczne wybory były zarazem też pierwszyma ciłkom swobodnymi wyborami w Polsce po II światowej wojnie. I to był bardzo przełomowy moment w procesie tworzenia struktur już niezależnej, suwerennej III Rzeczypospolitej, która maje być oparta na zasadzie pomocy. Świato było oficjalnie zaklekane uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej z 29 czerwca 2000 roku w 10. roczniciu odrodzenia się polskoho samouriadu. No i po bliższe już jak trzech dekadach fungowania, polski samouriad stał się jednym z najbliższych uśpichił ustrojowej transformacji i ciłkom zminął już wychlad Polszczy i życia joj mieszkańciu. No zatem mamy precin terytorialne samouriady w Polszczy i chneska mają swoje oficyjne świato. Zatem na premier gmina Uścia Ruskie, Uścia Gorlickie, Sankowa, gmina Krampna i tak dalsze. One wszystkie mają właśnie swoje świato. Warto maty na uwazi. Właśnie, że czasem praznujemy tiż i takie formy organizacji terytorii derżawy. No i to tylko już proświata, jak chneska mamy dost do ucho, besiduju, trzeba da jako muzyku pustyty, zatem perd wamy bude instrumentalna muzyka właśnie z Karpat, to dokładnie puszczu wam kwartet galicyjski i to bude instrumentalny utwir pidna hołowką Hej Cerwono, pak puszczu wam dasz to po ormiańsk, to bude ansambl Ladaniwa, jaki pochodzi z Armenii i puszczu wam śpiwanku bidna hołowką Szakar.

Szakar, Arańsze pustyłję wam, kwartet galicyjski i instrumentalny utwór Pidna Hołowkom Hej Cyrwono. No i presto tu ormiańsku śpiwanku kus egzotyczni zrobiło nam się na antenie LEM FM. Zatem podążajmy do tu egzotyczną atmosferę i beru was na Karaiby. Powiem wam paroch sliu pro dalszą następną derżawu zo świta. I bude to pro Dominiku. Jest taka derżawa w oświti, która nazywa się tak, jak i czasom nazywają się żeny Dominika. Jest to derżawa na ostrowi o toti sami nazwi na Karaibskim Mory w grupie zawitrianych ostrowiu, albo inaczej małych Antyliu, medże Guadelupą i Martyniką nachodyt się Dominika. Stolicą Dominiki jest misto Rousseau i w jakich językach tam besidują? Po angielsku i po antylsku. Antylsku jest to taki kreolski język, który jest kus podibnej do francuskoho, z francuskoho pochodzit, no ale maje weloch takich no miejscowych sliw i jest hosnowany to język przede wszystkim właśnie na ostrowach Karaibskiego Moria. Na Dominici, bo możemy powiedzieć jak pro ostrów, albo jak pro derżawu, mają też tam swoją walutę i jest to schidniokaraibski dolar. Na Dominici niewiele ludzi żyje, bo około 75 tysiaczy, zatem jest to mniejsze jak w ciłym gorlickim powiti. Bilszyst żyteli u Dominiki mieszkat w stoleci. Powierzchnia tej dżawy i zarazem właśnie toho ostroła to dokładnie 751 kwadratnych kilometrów. No i ostriu była już przed Kolumbą zaselena ludźmi i dokładnie to byli Indiany z grupy Arawakiu. No i w listopadzie 1493 roku odkrył dla Europy tot ostrił Krzysztof Kolumb. W 1632 roku na ostrowie pojawili się już kolonizatory z Francji, których kulturowe wlejania są widoczne do Chneska. W 1763 roku ostrił był przekazany Wielkiej Brytanii. No a niezależność w Kince Dominika zyskała w 1978 roku. No i ciły czas należy do brytańskiej spilnoty narodiu. Dominika jest jedną z biedniejszych derżaw małych Antyliu. No, taką osnową ekonomii tej derżawy jest rolnictwo. Tam przede wszystkim produkują tak jak już owoce i jarny na eksport. Hołownymi eksportowymi produktami derżawy są banany, sód orichy, kokosy, kopra i też czasom eteryczny olik. No i też Dominika jest bardzo ciekawą derżawą za sprawą jej takiej rizby terenu, bo jest to ostrów, jaka dawniejsze była po prostu aktywnym wulkanom. Bilsze pro geografię, pro klimat, pro taką ciu urodu i krasu Dominiki powiem wam po krótkiej perwi. Posłuchajmy poklaszta muzykę z Rumunii, perednamy Madalina Pawa i utwór Duma Vantule.

Słuchaliście śpiewanki z Rumunii. To była Madalina Pawal i utwór pod nazwą Duma Vantule. Trwać program Tryświty besiduje wam Jakub Zygmunt i sme tak w połowie besidy pro Dominiku, pro neveliku derżawu, jaka nachodzi się na Karaibskim Mory na ostrowi o tej samej nazwi. No i Dominika jest ostrową, który jest wulkanicznego pochodzenia. Prawie cały ostrów z wyniatką takich nyzyn, jak sud nad Berehom, to jest cały ostrów jest pokryty chorami z najwyższym werchom Monte Diablotins. No i to ta chora, to najwyższy werch, ma wysotu 1447 metrów nad morą. Na ostrowi panuje pit rivnekowy klimat. Bars velo doszczu jest przez ciły rik, tiż pojawiają się tropikalne cyklony. Średnia temperatura powietrza to utrzymuje się na dost podobnym rivne przez ciły rik i to je od 19 do 32 gradusy. No ale wilchoty jest bardzo wiele w powitry, przez ciły rik, za to no to plus 20 paroch gradusiu, to je bardzo czasem ciężka temperatura do wytrzymania. Bo prociachom roka to doszczu padat na Dominici do 2000 mm. Porównując do Polszczy, do Łemkowyny, no to je dwa razy bilsze jak w chorach w Nyskim Beskidii. Dominującą taką roślinną formacją derżawy jest wilchotny rivnekowy lis. Ostrium ma też taką rozwinutą riczną riczanu sit, albo sit rik, jest weloch takich hirskich potokił, tiż pojawiają się, sód występują takie mineralne dżereła, z których kus słynę to ta Dominika. Tiż jest dość bohaty świt zwierzat i roślin, sód takie gatunki ptachił albo kwitił, które nie występują w innych regionach świata. No i też warto dopowiedzieć, że Dominika jest bardzo zaleseną dżerżawą, bo 60% powierzchni dżerżawy to właśnie sód zielony, tropikalny, rivnekowy lisy. No, bardzo ciekawa może destynacja koles na wakacji, ale przyznam szczero, że nie znam, co możemy da jak prosto i lekko z Europy dobraty się do Dominiki. Prawdopodobnie trzeba litaty na paroch rat, na paroch raziu i nelem robyty peresiatkę w Europie, ale i też na Karaibach. No, tylko opowisty pro to tu derżawu, kus muzyki teper posłuchamy, to będzie dokładnie ensemble Micro Music. No, mam w planach pustyty wam teper właśnie to tu grupu z Wrocławia i dokładnie to będzie śpiwanka pidna hołowką pieśń Panny Czwarta. Po polsku, oczywiście, w polskim języku. Zatem liczę was na paroch minut z muzyczną przerwą i wertam późniejsze.

Skończyła się muzyczna przerwa, a słuchaliśmy ansamblu Micro Music. To była śpiwanka po polsku, Pidna Hołowką, pieśń Panny Czwarta. Przed przerwą skończył jem besidu pro niewielką karaibską dżawu, a dokładnie pro Dominiku. No i mamy dneska seredu 27 den maja, to już pomalej tak się kinczyt, to ta data. Zaran mamy czetwer i tisz iszczy budut programy w priamym efiri i budę korzo o semitrycat z Petrom Edwidzią. To i budę bardzo dobry, bardzo konkretny, pełny, powiem tak szczero, miasa perechlat presowych informacji, ale i tisz weczero może te posłuchać. Ty już dasz to takoho lehkoho, to budut tryświty, ale z Seweryjanom Kosowskim, bo ze mną to oczywidno budę te striczaty się odwadny w piatneciu weczerom. Zaohaczam tyż czasom słuchaty jeszcze powtórzeń obzeracza przyrody, bo jest to ta audycja, były nachrywane mną nowe odtynki, to wszystko działo się zimą i tak do marcia mniejsze, bilsze. Teper idut powtórzenia tej popredniej serii, ale od oseny wertam do was z nowymi temami do besidy. Zatim poklasz to, no może te korzystaty z tych powtórzeń sobie jak dasz to z te iszczy ne wysłuchale, to w piatneciu o 13 chodyni, w sobotu o 7:30 i w seredu bars skoro rano o 4:30 właśnie sud toty powtorinia. A teper to jeszcze kus muzyki ne kinczy mechneśnio chodynka trych świtył iszczy mamy kus antenowego czasu, zatem posłuchajmy połemkiwskie ansamblu NLM i śpiwankę Pidna Hołowką Zachradoczka.

0: Zareklamujte sebe, svoj biznes alebo svoju dielnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Máte hotový materiál? Prešlejte ho nám. Keď nemáte, pomôžeme ho zredagovať i zmontovať. Netracte ani chvíli, skontaktujte sa s nami radio@lem.fm. Zareklamuj sa v LM FM.
1: LM FM. Słuchali ste ansamblu Enlem. To była śpiewanka Pidna Hołowką Zachradoczka, oczy wydno po łemkiwskie. I to tyż była poślednia śpiewanka w naszym chrnesznim odtynku programu Treświty. Wyśduwał wam Jakub Zygmunt, no i czujemy się odwadne w najbliższu piatneciu. A do toho czasu to żelam wam przyjemnej reszty wieczera, dobroj, korzystnej takoj konkretnej regeneracji noczą, no i żebyśmy wszystkie mochle rano zaran wstaty, cy do roboty, do szkoły, do inczych obowiązków i z nową energią już zno idy dalsze w świt. Zatim już bilsze nebesiduju, dziękuję wam bardzo serdecznie za prysutnist i żeste znamy, że mia słuchate, że naszych audycji w priamym efiri słuchate i trymajte się zatim, że lam spokojnej noczy, ostante zdorowy i ahoj.
2: Jeden,
3: dwa,
4: trzy. Trzy świt. Wieczerą.
3: Jeden.
4: Dwa.
1: Trzy.
4: Na trzy głosy.
3: W radiu.
1: LM FM.
4: Trzy świty.
3: Od poniedziałku do piątku.
1: W roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Дяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 49, п'ятниця, 1 листопада, новембра 1946 року. Красна, повіт Коросно. Один краян в Саут-Джерзі родом з Красної, Коросненського повіта, достав письмо від своєї сестри, котра тепер жиє в місті Кросні. Ona opisuje straszne podii w rodnym seli przed preseleniem naszych ludzi do Sowieckiego Sojuza. Z ohladu na neuporiadkowane odnoszenia w starym kraju, redakcja nie objawla jej imię autorkę pisma. 28 sierpnia 1946. I opisaty nie można, co się tu działo przez wojnę. W Krośni stojał front 6 nedil. To duże cywilnego naroda pohybło, albo stało się kalikamy. Ale pomimo toho, że my zostali przez wojnę ciłkowito zniszczeni, to i tak nie miałam jeszcze tylko przykrosty i smutku, jak teper mają przez to preselenie naszej rodziny. Mene już braty nyczne tiszy na świti, tylko się meni zawsze płacze. Boju się, żebym nie oślipła, chociaż ja nie chcę płakać, bo ja znaju, że to nie pomoże, ale się meni samo płacze, jak sobie przypomnę wyjazd naszej rodziny. Prawda, nie wyhaniali do Rosji uriadowo, ale zaczynali się w naszą seli straszne morderstwa. I ludzie wsi ze strachu wtykali do Rosji. Nasz brat tak kazał, że choćby wsi pojechali, to on nie pojdzie. No późniejsze, jak Julka, że to nazywając potoka, zamordowali i żenu, i sestry, i tak dalej, razem wsi osób zamordowali w jego domu, to i nasz brat wtykał. A tych w Julka zamordowali strasznym sposobem. Sokerami porostynali na kawałki. W tot czas już ciłe seło zapisało się na pereselenie. Ja chodziła mam koneczno zostały te przy sobie, ale brat nie dał, że ich tu w Polsce tak to zamorduje. Ale kilka osób zostało w naszą seli. Kozaczka, Mazur Pawło, Leszko z Myckiłki i Magda z Jazu ze swoim czelowikom przyjechała nazad. To wsi były potopleni w studny, tylko kozaczka była zastrzelona. I nam brat kazał, żeby my piszli do jego domu, ale ja się bojała i ty, bo nikt nie znał, kto to był mordercą tych bitnych ludzi. Ale teraz dowiedzieliśmy się, kto mordował ludzi w seli. To były Bolek Szczesny z Ludczy, półchłopek z Picadil i z woli jakiś serek. Półchłopek i to z woli zostali teraz oba powieszeni za to w Jaszewi, a Szczesny w Tiuk. Jak ich złapali, to ich tak moczyli, że się do wsiego przyznali, koho zamordowali. Ależ to meni z toho, że ich powieszali, jak naszym ludziom od toho nie lechsze. A za naszą rodynę, jak wyjechali i z cała my nie znamy, bo niczego nie piszut. Żeby choć jedno słowo od nich poczuty, to by sercu lekło. Lem napisał choś do Hnejka, że sąd nasze ludy porozkydany i wsiudy i tudy, i że im złe, i że duże pomerło. Nasz stary dom i stodoła byle rozebrany, a w nową mieszka jakiś czelowik ze wschodu. W naszą seli zostawili tylko 150 numeri, a drugie domy dale porozberaty. U nas teper tak jest, że jak kto pryde i z drugiego seła sprodaje siada kotryj dom, to mu prodadut za marną cinu. Lipszych domów już nie duże stoi. Czorne, poczta Gorleci. Kto naczał pereselenie na Lemkowszczyni? Mati Haleczko w St. Louis peresła w redakcji interesne pismo, jakie on dostał od znajomego i dobrego przyjaciela z seła Czorne, powit Gorleci. 8 wersnia 1946. Odpisuję wam na wasze pismo i zasyłaju wam szczere i serdeczne pozdrowienia. Barzmy się wsi doma potieszyli, jak sme dostali od was pismo i pakunok sme dostali, a w pakunku przyszło wsio, co ste wysłali. To jest wielka poticha dla dziewczat. Wasza sestra ze szwagrom i dzitmy wyjechali do Rosji. Dowidujecie się za Iwana Pelesza i Dańka Helema. To Iwan Pelesz pomer z początkiem 1945 roku, a Dańko Helem pomer przy końcu 1944. Łukacz Wańko pomer już budę tomu 5 roki na zimu, a wdowa po nim jeszcze żyje, ale już stara, bo przeszło 80 roków. Pyszę też, że wam nieprzyjemno, że to nasze ludy nie może przywyknuty w Rosji. To prawda, że nieprzyjemno, bo nam heł samym nieprzyjemno i niehonorowo, żeby w takim wielczesnym kraju, gdzie żyje 200 milionów naroda, nasze lemki nie mogły żyty. Prawda, a Rosja nie jest taką Rosją, jaka była dawno, bo nawet ona te perany nie nazywa się Rosją, tylko Sowiecką Socjalistyczną Sojuzną Republiką. Там поїхали люди не лим таки, що не били нігде, але поїхали і таки люди, котрі походили по світі. Поїхали і таки, котрі били там ту війну в Росії, котрі били в Америці і де-інде, але всім їм тяжко там привикати, бо то інший устрой життя, за який наші люди мало знали. Jedno musimy znać i to, że kraj tam był zniszczony wojną. I po drugie, nasze ludy nie nawczeny do takiej spilnej gospodarki, jaka się prowadzi tam. Znate same, bo ste się w kraju wychowali, jak w nas ludy nawczeny. W nas każdy robił sobie i jak chodził, tak robił. Co narobił, to było jego. I tak byli ludy biedni i bohaty, a tam bohatym nie budy, choćby robił den i nic, a drugi nie robił nic i jednak żyją. Ліпше були б наші люди зробили, якби їхали на власне господарки до Галичини, бо в Галичині давали наразі господарки на власність. Але як прийшли на собрання совітські делегати і запитувалися, де люди хочуть їхати, то наші лемки з патріотизму кричали всі в один голос, що хочуть їхати на колхози. А тим часом там оказалася біда. І барс дуже людей поверталося до Галичини. Ліпше би було, щоб наші люди сиділи собі дома на своїй господарці, бо то не є ніякий патріотизм лишити своєї і йти не знати нащо. Знати саме, що гел народ русський жив не 10 років, а сотки років, і наші прадіди не прийшли гел на готові пшеничні маєтки, але прийшли на пусті гори, межі ліси, і так рубали, корчили і розпочинали села. А що ся тичит Поляків, то вони з нами нич страшне до війни не вирабляли. Musimy przyznać, że polski naród ma lepszą jedność i organizację od naszych lemkiów. Bo jak się wojna zaczęła w 1939 roku, to polski naród poterpił bilsze od naszych lemkiów. I ci u wojnu terpił bilsze, ale nie padał duchom. A nasze lemki po dekotrych sełach, jak przyszli Niemci, to znymali ruky do góry, ale nie minęło 6 roków i mało każdy dost, bo zbawił ludzi od wsioho. Jak w nas перейшов фронт, то наші люди зараз йшли по русських воєнних командах і інших урядах і кричали «Берте нас і берте!», а русські воєнні власти повідали людям так. «Помалу, не понаглайтеся так, бо мати свої хижі, і що істи, то сідьте в своїх хижах, ми о вас знаємо добрі і не забудемо». І совітські військові люди успокоювали наших лемків і говорили їм так, що куди русський солдат перейшов, то всяде русський порядок буде. Але наші люди не хотіли чекати, лим хотіли якнайскорше їхати. А тепер ще указало так, що котре найбарже хотіли їхати, то тепер втічуть. Але тепер вже запізно, бо до своїх домів не можуть уж прийти. Але помалу вони привикнуть і там, найгірше на старих людей, бо старий уж не привикнув ніколи, і старим не треба було ще так поневірати. Пишете, що ви всі там так думаєте, що то є пропаганда униятських ксьонців. То ніт. Бо в нас ксьонці у них то тепер аж так не слухать, як деколи слухали. Для нас лемків було би ліпше, щоб ми сидили на своїй рідній землі і домагалися того, аби нас приучили з нашими горами, лісами до себе, як приучили Підкарпатську Русь, котра була під Мадярами. На того не можна було ані говорити, бо як Німча виганяли, то наші люди зараз зачали старатися, щоб все то лишити і їхати до Росії. Pisma od Wysołjaną i z Huty Nowej, Tarnopolskiej Oblasty. Anna Mamrosz pisze do tata Iwana Perocha w Jonkers. Drogi tatu, to ja Anna, odzywam się do was i pozdrawiam was duże krasno i serdeczno. List od was ja dostała, to jem się duże potiszyła, że jem się dowidała o waszym zdrowiu. Ja do was dwa listy pustyła, to się mi wernuli z Ameryki, a adres ja mała starej, taki jak i tot. Дуже ся мій цло перше, бо не було нашої родини, аж тепер наш Андрій прийшов і уж має свою хижу близько нас мешкат. Андрій є брат Анни. Спочатку нас було гел 30 родин з Весоли, а тепер дошли на яр другий. То нас є понад 100 родин самих весоянів в єдним селі. Всі ми разом, тільки один українець зостався між нами. Хлисовий ся не годен був тримати. Поводження наше є таке. Хліба маме дост, але як то по війні. Не можна всього достати, що чоловік би хотів. Пишете, Миколайове ліпше. То ж ліпше, але так і не є, як мабити. Пишете, щоб сте мі послали дашто з Лахів. То кід вам на почті загарантують, що не пропаде, можете послати. Бо гел не може ще купити. Пишете, що сте до Дуркота писали. То он достав ваше письмо тиждень перше, як я. Ми разом сусідуємо з Дуркотом. І ще спомну за мого мужа Миколая. Он хворий на жовудок, бо гел бар згорячо. Зараз сонце заб'є. Далі пише Юхаска, дівка Анни Мамрош і внучка Івана Перога. Поздравляємо вас, діду. Ja i Michał i Łanio. Michał i Łanio chodzą do szkoły, a ja już wychodyła, to ja wece chodzę z korołami. Mamy dwie koroły i troje telet. A koroły chodzą w trawie i po brichy. Sad mamy wielki. Kiedyście przyszli hełdidu do nas, to bym wam dała hruszok, szczepowych, jabłok takich jak hołowy, czereszen, sliwok okruchlanok, wszystko szczepowe. A z dołu mamy zowsim dobru, stajnia murowana i pod dachiłką. Jeden koniec chyży murowany, a drugi lipleny i pod sołomą. Zaorale z mechał tak jak i doma. Żyta sme posijali 2 metry, pszenyci 1 metr, a jarciu i wiusa tak jak i doma. Z początku się nam cło, a teper już ni, bo nas jest wece. Iwan Peroch nie znał, gdzie nachodzicie jechodiłka z ziacią, no wyczytał w gazety Karpacka Ruś adres Durkota i napisał na to adres. Oba pisma doszli. Ziać i Szczyt Wesoły pisał o swojej chworoci, to w piśmie Iwan Peroch dowidował się za jeho zdrowla. Te perdiłka opisujesz, to jemu trochę lipsze. No pisze o nasz, to sonce zaraz zabije. Kto by nie znał niczego za tot kraj koło monastyrysk, to bym ich podumaty, że tam w Ostocznie Haleczyni dystwytelno ludzie umierają od strasznej choriaczki. Przed tym Iwan Peroch pouczył paru pisami z Wesoły od tych, co stali się doma. To pisali jemu tak. My czuli, że wasza Anna i ziać pomerli w Rosji, bo tam dużo naszych ludzi pomerło. Dlatego lekko przedstawić sobie, jak utiszył się on, kiedy dostał pisma od dziłki i wnuczki z Sowieckiego Sojuza i przekonał się, że to te słuchy z Wesoły były nieprawdziwe. Diłka pisze, że 2 pisma wrnuli się jej z Ameryki. Na pewno adres napisała nieprawilno. Na to zwarnął uwagę Iwanio Hunianka, że nasze ludzie duże często nie dają toczny adres. Amerykańska poczta nie duże ceremony cia z pismami z SSSR. Jak adres trochę niewyraźny, to posyłają nazad. Krajane hladają rodzinę i znajomych. Jasiunka powit gorlici. Anton Halatowicz, syn Wasyla Halatowicza, w piśmie do Julii Falenczak-Piąkers, dowiduje się za swoją rodzinę w Ameryce. Prosi napisać, bo on by napisał, ale nie ma jej adresu. W piśmie żałuje się tak. Na mnie teraz ciężko, bo ja bohato poterpił w tą straszną wojnę. Na front ja był i po łagrach poneverałem się. A teraz nie mam komu ruku podaty. Andrzej Sawczak, rodom z Wołiucia, powit gorlici. W piśmie z Sowieckiego Sojuza dowiduje się za Sawczaka Petra i Szkębu Petra. Prosit napisaty na adres. Charkowska Obłast, Bliznycyjewski rajon, Seło Rozdołowka, Sawczak Andrzej. Pismo prawosławnego świeszczennika z Florynki, Poczta Grybiu. Prawosławny świeszczennik na parafii w Florencji, Grybiuskiego powita w piśmie do odcia Fanygy w Ameryce pod datą 4 wiersnia tego roku predaje dejakie nowosty o życiu naszych ludzi na Lemkoszczyni. Do maju już to na Lemkoszczyni nie ostało ślemków bolsze jak 30%. I z bywszego prawosławnego duchoweństwa ostał się na swoją miejsce otec Dymitrij Chylak w seli Izbach. Ostalne duchoweństwo ili wyjechało dobrowolno na Wostok, ili rozbieżało się w czasie prynudytelnego wyselenia. Preselenie znaczała odbywałość dobrowolno, po żełaniu, a potem, że był skoryte akcyju repatriacji, diwale tak nazwane wypowiedzenie. Wojsko i milicja przyprowadzili furmanki z drugich polskich seł i zastawlali naszych ludzi składaty na fury, że kto mi ich zabraty ze sobą, i tak pod strażą odwozyli ich na stacyju. Tam były ukraińskie delegaty i kto zapisał się dobrowolno, to wyjeżdżał na sowiecką Ukrainę z transportem. No kto nie chodził zapisać się, to wertał się nazad do domu, ale za to czas jemu wsio zabrali z gospodarki. No sława Bohu, z tym było dokończone 15 junia, czerwcia i kto ostał się, to siedzieć na miejscu. W Perunci ostało się 46 prawosławnych rodzin, w Czerni 15, Kamiani 5, Śnitnyci 20, Banyci 44, Izbach 3/4 wsego przychoda, Boguszy 61, Korolewi 29 i tak dalej. Do jakie cerkwy stoją zowsim pustymi, tak jak ich z nich zabrali przychorzane przy odjeździe bukwalno wsio. Na premier w Śnitnyci, Kamiani, Czerni i druhych. No w Perunci, Banycy, Korolewi, Boguszy, w cerkwach wsio na miejsce. Na Lemkoszczyni dejstwują dnyni lecz 3 prawosławne przychody. Florynka, Izby i Bortne. No i za to błahodarenie Bohu, że prawosławie nie propało tut, a był silny natysk ze strony katolickich księdzów, które chcieli wykorzystać podchodziaszczy moment. Po mery sił i wozmożnostej objedyniamy ostawszych się prawosławnych ludzi i mamy nadjeżdżu, że nie skolko przychodą jeszcze zmożemy ustroity, chociaż to soprierzeno z wielkimi trudnostiami i z których najbliższa materialna strona. Przychorzan mało, a one duże bidny pośli wojny. Im trudno okrypnuty, bo zemla zapuszczena, skota mało, konej majże nit. W perunci ostała się odna łoszat na ciłe seło. No z tym można by daty sobie radu, jeśli by tylko nastale spokojne czasy. Na żal, to hojszcze nit. Słuczają cię często noczne wizyty ludy i z lisą. Przychodziat w seło i zaberają, szto poluby cię, hołono produkty, a często i skot. A potem dniom własty wedu do rozsiedlowanie i aresztują ludej. Kromi toho, bywale słuczaj ubójstw i podpałą. Передає вам привід отець Антоний Те, котрий був перед війною на приході в селі Тихані, а тепер командирований сюди для організації приходу і пару неділь служить в Богуші, королеві. Он 3 місяці тому вернувся із Сибірі, як репатріант, куди попав в 1940 році разом з родином. Всяке довжносто он там проходив. Був і колгозником, і трактористом, і маларіом, і бруковщиком, і лісорубом, а в пошлідніх часах був уж на приході. My siedzimy bez wsiakoj ruskoj gazety i cerkownego żurnala. U nas w Polsce nie zdaje się na ruskom języku niejaka gazeta, a wypisaty jest z zahranyci nic możliwości, bo nic sposobu wysłaty podpisaną płatu. Dalsze prosit posłaty jemu gazetu Karpacka Ruś, cerkowny wistnik i po możliwości i prawosławny kalendarz.

0: Archiwalne listy z gazety Karpacka Ruś. Czytała Natalia Małcka-Nowak.
1: Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, my zyrodko. I jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę kraj, witczy, pidesz, synoczku. Prawda, że pidesz. A może i krest ponesty bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.

0: их позапрошу.
1: Melisa Hołka się kłania, antropolog sądowy. Obecnie siedzimy w grobie, w którym znajduje się kilka czaszek, konkretnie 4 czaszki. Widoczne najbardziej są 3. Jedna jest w profilu pionowym, zdecydowanie zniszczona. Mamy tutaj dużo układów anatomicznych, dlatego że mamy całe stopy w butach. Mamy 6 butów i są to 3 pary. Więc mamy na pewno 3 pary stóp. Te buty są za duże do tych stóp, bo patrząc po kościach i sądząc po tym, ile by było tkanek miękkich na tych kościach, zdecydowanie są te buty za duże, przynajmniej o 2 rozmiary, więc żołnierze zdecydowanie nie mieli swoich butów, tylko jakieś odzyskane, zapożyczone.
2: Nazywam się Jolanta Harna. Mieszkam na Osławicy. Z wykształcenia jestem biologiem, ale mieszkam tutaj w gminie Komańcza już, powiedzmy, ponad 30 lat. I poznam jej różne tam ciekawe aspekty tej gminy. I tak się jakoś stało, że zaczęłam się interesować. Tutaj miał być zrobiony taki przepęd owiec z Rumunii do Czech przez Piotrka Kochuta, Bacę z Beskidu Śląskiego. Zaangażowałam się w to. Zrobiliśmy taki festyn w Łupkowie na trasie tego przejścia owiec. No i na jednej z takich spotkań związanych z przygotowaniem do tego przejścia zupełnie przypadkowo rozmawiałam z Robertem Bańkoszem i on mnie zapytał, dlaczego my tu w Komańczy nie zainteresujemy się cmentarzem w Łupkowie. Ja mówię: Robert, ale jakim cmentarzem? No jest tam cmentarz łomkowski, może trochę zaniedbany. A on mówi: nie, ja nie mówię o łomkowskim, mówię o wojennym. Ja mówię: cmentarz wojenny w Łupkowie, Robert, ale to nie ma cmentarza. Robert mówi: zapytaj Edwarda Orłowskiego. On wie. No to zapytałam Edwarda Orłowskiego. No i pojechaliśmy z panem Edwardem do Łupkowa i on mi pokazał faktycznie miejsce, gdzie jest cmentarz wojenny. No tam nie było dać nic całkiem. Płaskie, puste miejsce na dolnej części cmentarza, starego cmentarza łomkowskiego. No i faktycznie zmartwiłam się, że jest cmentarz wojenny, nic się z tym nie dzieje. Zaczęłam ustalać fakty. Okazało się, że pół cmentarza należy do osoby prywatnej, pół jest działką starostwa. Na cmentarzu łomkowskim rosło mnóstwo uschłych albo usychających jesionów. Ledwie tam można było przejść. No więc zapytałam starostwa, czy zamierzają usunąć te drzewa z cmentarza. Powiedzieli, że nie, bo nie mają na to pieniędzy, ale jeżeli ktoś chce, to może to zrobić, tylko jakąś taką, żeby się zobowiązał, że będzie to robił starannie. No i powiedziałam, że okej, nie. Więc dogadałam się z kolegą, który jest pilarzem, że on po prostu to wytnie, w zamian biorąc sobie to drewno. No i całą zimę wycinaliśmy te drzewa z cmentarza, usunęliśmy je. No to trochę się poprawiło, ale dalej nic się nie działo.
3: To w tej chwili znajdujemy się dokładnie przy fundamentach tego Totten House, czyli tej tak zwanej trupiarni. Widać, że jej zarys jest uchwycony w połowie ze względu na to, że druga część wychodzi już poza obecnym terenem cmentarza. Widać, że on kiedyś zajmował większą przestrzeń i że współczesne ogrodzenie nie oddaje tak naprawdę jego całego obszaru.
4: Wysiduje Barbara Witkowska z Instytutu Archeologii Jagiellońskiego Uniwersytetu ta usłuchowej pracowni Gaja.
3: Te fundamenty są dość liche, ale to był prawdopodobnie budynek drewniany i też jego funkcja była taka, że nie musiał być zbyt solidny, bo tutaj tymczasowo po prostu przechowywano ciała przed ceremonią pogrzebową. Też powstanie tego budynku było związane z tym, że pod koniec XIX wieku ówczesny zarządca tych terenów, czyli po prostu monarchia austro-węgierska, bo to był zabór austro-węgierski, wydała dekret na temat tego, że na terenie cmentarza powinien się znajdować jakieś miejsce, gdzie tymczasowo będą deponowane zwłoki do czasu ceremonii pogrzebowej, ze względów po prostu czysto sanitarnych. Niekoniecznie we wszystkich miejscowościach tutejszych podkarpackich ten dekret był szanowany, ale wygląda na to, że w Łupkowie faktycznie taka trupiarnia powstała i właśnie w tej chwili nad nią stoimy. To jest niewielki budynek, on ma około 4, może 6 metrów kwadratowych, więc nie jest to jakaś duża przestrzeń, ale no, na swoją funkcję wydaje się, że w zupełności wystarczająca. I tutaj, ponieważ widać, że nawet trupiarni nie udało nam się uchwycić w całości, to dokładnie obok tej trupiarni miała się znaleźć kolejna mogiła masowa. Zaraz za trupiarnią jest skarpa, więc jeżeli ta mogiła faktycznie powstała, to ona tak naprawdę znajduje się w tej skarpie i ulega w tej chwili dość silnej degradacji niestety. Aczkolwiek trzeba przyznać, że nigdzie w tej skarpie nie zaobserwowaliśmy żadnych szczątków ludzkich, bo specjalnie tam chodziliśmy, robiliśmy obserwacje po deszczu, po burzy. Nic tam nie jest wymywane. Między innymi dlatego, że skarpa została dobrze zabezpieczona roślinnością.
2: Ja tam sadziłam te derenie i tam nigdy żadnej kostki nie było.
3: Tak, tak, tak. Tam nie ma takich... Derenie dobrze chronią tą skarpę. Ale nie mamy pewności, czy ta mogiła powstała, bo nie mamy do niej dostępu. Musielibyśmy naruszyć tą skarpę, a to nie jest dobry pomysł, bo przy okazji zdestabilizowalibyśmy teren, więc nie ruszymy tego po prostu ze względów. Za naszymi plecami znajduje się już zasypana mogiła, dlatego że my nie mamy w zwyczaju ekshumować tych szczątków. Oni tutaj zostają, ponieważ w ogóle cmentarz komasacyjny w swoim założeniu miał być docelowym, ostatecznym miejscem spoczynku żołnierzy, którzy zginęli na froncie. Więc my jakby szanujemy tą decyzję i wszystkie analizy, wszystkie badania przeprowadzamy na miejscu i po ich przeprowadzeniu przykrywamy ich i ponownie zasypujemy. Oni tutaj zostają, nie są nigdzie stąd wywożeni i ich szczątki znajdują się zgodnie z założeniem na cmentarzu komasacyjnym. Dotychczas niestety nie udało nam się znaleźć żadnego nieśmiertelnika, ani niczego, co pozwoliłoby nam zidentyfikować ludzi tych, tak żeby na przykład powiadomić rodzinę, czy jakieś osoby zainteresowane. Szukamy. A co, może kiedyś nam się uda znaleźć.
2: Zastanawiałam się, co tu można zrobić. No i wtedy się okazało, że będzie przez gminę Komańczaszec wprowadzony gazociąg. No, długo nie można było się w ogóle dowiedzieć, jak on będzie szedł, bo po prostu to nie było wyjaśnione mieszkańcom. Ale wreszcie pojawiła się mapa tego gazociągu i gdzieś tam była w gminie. Zupełnie przypadkiem, będąc w gminie, zwróciłam okiem na tą mapę i ze zdumieniem zobaczyłam, że planowany przebieg gazociągu jest przez działkę, gdzie jest cmentarz wojenny. No więc zapytałam urzędniczki, która się tym zajmowała, czy ona wie, że tam jest cmentarz. Oczywiście nie wiedziała, ale zmartwiła się, że jest taka sytuacja. Więc poprosiła tych projektantów, żeby się zjawili w gminie i wyjaśnili, co z tym zamierzają zrobić. Oni powiedzieli, że po prostu projekt jest zrobiony, koniec i tak będzie. Ale przekażą inwestorowi, czyli jakby systemowi i tak dalej. No myśmy obie nie uwierzyły, że oni coś z tym cokolwiek zrobią. Stwierdziłam, że muszę działać. No i zaprosiłam do wyjaśnienia tą sytuację konserwatorowi z Krosna, zabytków, starostwu, gminie, pani Uliarz od mogił wojennych z Urzędu Wojewódzkiego. No komu tylko mogłam. Zjawiła się komisja, bardzo szybko, w ciągu 3 tygodni na cmentarzu zjawiła się komisja, kilkanaście osób. No i wszyscy, no i przedstawiciele gazsystemu. Kilka godzin myśmy tam robili różne ustalenia i wreszcie stanęło na tym, że jest możliwość techniczna zrobienia przewiertu pod cmentarzem, żeby go nie rozkopywać. Panowie z gazsystemu mieli świetne pomysły, że oni cmentarz przeniosą w jakieś godniejsze miejsce. Ja mówię, panowie, ale miejsce bitwy nie jest godne dla cmentarza wojennego, co chodzi? Pani Uliarz mówi, panowie, no nie ma takiej możliwości, cmentarzy wojennych się nie ekshumuje, ustawa tego zabrania. Panowie zaczęli protestować, że przewiert to 1 000 000 złotych będzie kosztować. No mówimy, no ale co nas to obchodzi, nie? Po prostu tak trzeba zrobić. No i rozeszliśmy się. No i pół roku później okazało się, że tak została zrobiona zmiana w projekcie, będzie przewiert. No bardzo mnie to ucieszyło, znaczyło, że cmentarz nie zostanie zniszczony. Potem się zaczęły następne problemy, bo wycinali drzewa, przejeżdżali przez cmentarz. Gazsystem sobie zdał sprawę, że nie jest w stanie upilnować podwykonawców, żeby jednak nie chodzili sobie na skróty tamtędy. W związku z tym zaproponował, że cmentarz ogrodzi za własne pieniądze. Właściciel prywatny cmentarza się zgodził, cmentarz został ogrodzony. A ja cały czas, ja jestem biologiem, przypominam, nie znam się na tym wszystkim. Lubię historię, ale nie miałam aż tak dobrej wiedzy, żebym wiedziała, gdzie szukać, cokolwiek się dowiedzieć. Więc dosyć rozpaczliwie szukałam przez internet kogoś, kto mógłby mi jakoś pomóc. Na forach poświęconych pierwszej wojnie zapytywałam, dostawałam jakieś odpowiedzi, ale to wszystko były jakieś takie szczątkowe rzeczy. No i któregoś dnia na cmentarzu poznałam pracownika gazsystemu, który nam przyjechał wtedy prywatnie na urlop. Grześka Gąskę, który był zafascynowany, no jest do tej pory historią, a w szczególności go zafascynowała właśnie kwestia cmentarza wojennego w Łupkowie i po prostu wręcz mi powiedział, czy on mógłby mi jakoś pomóc. Ja mówię, że tak, każdego proszę o pomoc, jeżeli jest w stanie jakoś mi pomóc, bardzo proszę. No i zaczęliśmy szukać już wtedy we dwoje. Przypadkowo znaleźliśmy miejsce do badań, tak zwaną popówkę, i konserwator skorzystał z naszych wskazówek i popówka została zbadana, przeniesiona. Ucieszyliśmy się, że to coś to dało. No i tak oboje już teraz, prawda, rozpytywaliśmy, gdzie mogliśmy. I któregoś dnia do Gąski odezwał się człowiek, który napisał, że w sumie to być może jego firma mogłaby zrobić badania archeologiczne, bo co prawda tak daleko na wschód nie badają, ale może by zrobił tego cmentarza, żeby jakoś go tam znaleźć. Okazało się, że ta firma to jest UJ, a ten człowiek to jest archeolog z UJ-u. No, cieszyliśmy się ogromnie. Szczególnie, że w międzyczasie były zrobione takie bardzo skromne badania archeologiczne na zlecenie Gaz-Systemu i pani, która to robiła, stwierdziła, że nie ma tam pochówków. Zrobiła bardzo takie małe w kopii, stwierdziła, że tam nie ma nic, no więc to już wyglądało niedobrze. Ale niezrażony archeolog, pan Marcin Czarnowicz z UJ-u, stwierdził, że oni to w ramach tam praktyk, jakiegoś tam projektu zrobią. No i faktycznie zostały zrobione wykopaliska na badania archeologiczne na cmentarzu w Łupkowie i okazało się, że owszem, są tam pochówki z pierwszej wojny jak najbardziej.
3: Pracujemy tutaj w ramach projektu Karpackie epizody Wielkiej Wojny, którego kierownikiem jest dr Marcin Czarnowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Instytutu Archeologii. Ja prowadzę tutaj, koordynuję badania terenowe. Moje nazwisko Barbara Witkowska, ja pracuję, reprezentuję firmę Pracownia Usługowa Gaja. Oprócz tego naszym głównym antropologiem naszego projektu jest dr Anita Szczepana, która od wielu, wielu lat z nami współpracuje. Jesteśmy za to jej bardzo, bardzo wdzięczni. Z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tu w terenie analizy wszystkie antropologiczne wykonuje dla nas pani Melisa Hauke z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat współpracuje również z nami Andrzej Jastrzębiowski z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Oprócz tego w ogóle ten projekt funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, dzięki niesamowitemu wsparciu władz po prostu gminy Komańcza, która nas tu wita zawsze z otwartymi ramionami i która od strony logistycznej po prostu ułatwia nam nasze badania, udostępniając nam budynek szkoły, dostarczając nam różne rzeczy, które nam ułatwiają tutaj życie. Ja muszę przyznać, że ogólnie w żadnym innym miejscu Polski archeolodzy nie są witani tak z otwartymi ramionami jak w Bieszczadach. Tutaj ogólnie lokalni mieszkańcy po prostu sami z siebie oddolnie mają taką potrzebę poznawania historii, że my jesteśmy tutaj witani z bardzo dużą dawką serdeczności, na którą no nie w każdym rejonie Polski uczciwie rzecz biorąc możemy liczyć. I również nasze działania od wielu lat, zarówno od strony finansowej, jak i po prostu czysto formalnej, wspiera Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy. I współpracujemy z różnymi lokalnymi stowarzyszeniami. Naszym partnerem w naszych działaniach jest Stowarzyszenie Opiekunowie Bieszczadzkiej Historii, wraz z którym i Gminnym Ośrodkiem Kultury i właśnie Stowarzyszeniem Opiekunowie Bieszczadzkiej Historii piszemy projekty, dzięki którym finansujemy nasze działania.

0: Nazywam się Andrzej Jastrzębiowski. Ja z wykształcenia jestem konserwatorem dzieł sztuki. Na co dzień pracuję w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, a w wolnych chwilach, właśnie w wolnych chwilach, korzystając z urlopu w swoim muzeum, współpracuję właśnie z UJ-em, no i też z gminą Tukomańcza przy pracach prowadzonych przez UJ, przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedzimy obecnie na schodach do cerkwi, które odkopałem 2 tygodnie temu. Tak, razem ze studentami. Najpierw wykarczowaliśmy całe tutaj te krzaki, krzewy, a później... No taka była idea, że taki pomysł się narodził, żeby uwidocznić tą obrys cerkwi, ją jakby umiejscowić konkretnie. I no to jest już, w zasadzie to jest już moja trzecia cerkiew, przy której pracuję. Na poprzednich wakacjach pracowaliśmy w zeszłym roku na cerkiew w Zubeńsku, a 2 lata temu i 3 lata temu na cerkiew na Woli Michowej. Na Woli Michowej też mieliśmy plany odkopać schody, nie udało się. Na Zubeńsku też nam się nie udało jakby namierzyć na schody, a tutaj bardzo ładnie one są czytelne. I dlatego też możemy tak sobie usiąść pięknie na nich. Jest bardzo dużo monet i to z różnych okresów historycznych i też oprócz monet dużo szkieł, no to z wybitych szyb okien. Ja podejrzewam, że część z tych szkieł to nawet może być jeszcze w czasy wojenne z 1914, ten konflikt 14-15, gdzie też cerkiew była ostrzeliwana. Tu się z jednej strony ukrywali jakby wojska carskie, z drugiej strony byli Austriacy, więc na pewno też okna nie przeżyły tamtego czasu. Więc szkła niewiele jest niestety, niewiele jest gwoździ i jakby takich gwoździ, które były wykorzystywane jakby do budowy cerkwi. To znaczy, że jakby nie rozbierano cerkwi jakby tutaj na miejscu, tylko jakby tak całe elementy jakby zabierano i gdzieś to, bo zachowały się w bardzo... Znaczy niewiele jest to. Jednak największy zbiór stanowią monety. Najstarsza moneta z 1767 roku. Grosz Stanisława Augusta, krajcary, później halerze i nasze już później z złotówki i grosze, czyli złotówki. Znaleźliśmy jedną 5-złotówkę srebrną i tak poza tym to 2,5 groszy monetki. Wszystkie nasze monety, bo tak jak możecie sobie zobaczyć, my kopaliśmy tylko przy jakby fundamenty dookoła, tak? I wszystkie monety, które znaleźliśmy, znaleźliśmy jakby w obrębie fundamentów, czy pomiędzy kamieniami, czy zaraz gdzieś z boku, tak? Ciekawostką jest właśnie, że północny narożnik, zaraz za nawą główną i pomiędzy apsydą, tak? A nawą, w jednym miejscu, tam jakby w ścianie, w murze, 3 monety, 6, o nominale każda 6 krajcarów, to takie. I one były wszystkie skupione jakby w jednym miejscu. No i to, ten fakt właśnie tej lokalizacji tych krajcarów, to może nawiązywać do tradycji, tak? Do tradycji kładzenia monet na węgłach w trakcie budowy cerkwi, aby przynieść szczęście, czy tak?
1: W związku z tą budową gazociągu jeden z tych okręgów był zagrożony i my dokładnie założyliśmy sobie wykop tak, żeby złapać ćwiartkę tego okręgu i sprawdzić, czy faktycznie pod nimi są szczątki żołnierzy poległych tutaj podczas walk o Przełęcz Łupkowską. I okazało się, że faktycznie znaleźliśmy wówczas 2 mogiły masowe, w której przebadaliśmy tylko odcinki, bo celem naszych badań nie było jakby policzenie dokładnie ile osób tutaj, ile jest złożonych, tylko po prostu udowodnienie, że oni są. Te badania miały taki charakter półratowniczy ze względu na okoliczności, w których się działy. Nie dysponowaliśmy wówczas żadnym planem archiwalnym, żadnymi mapami ekshumacyjnymi dotyczącymi Łupkowa, nic takiego, to pozyskaliśmy dopiero po naszych badaniach. I teraz tak. Wyszliśmy stąd z taką wiedzą, że na pewno te 2 okręgi istnieją. Jeszcze podczas badań w 2020 roku próbowaliśmy udowodnić istnienie tych mogił poprzecznych. Wówczas nam się nie udało, bo założyliśmy wykopy po prostu nie mając planu i źle wcelowaliśmy, bo jeden z naszych wykopów był tutaj, czyli zupełnie poza mogiłami. A tutaj się dosłownie z tą mogiłą rozminęliśmy. Granica mojego wykopu to była granica tej mogiły. O tyle się z nimi rozminęłam. Więc wydawało nam się, że te poprzeczne mogiły w ogóle nie zostały wykonane. Natomiast później po badaniach z 2020 udało nam się dzięki naszemu współpracownikowi Grzegorzowi Gąsce dotrzeć do materiałów archiwalnych, które są przechowywane w Lwowie. On tam wykonał potężną kwerendę w materiałach archiwalnych i znalazł oryginalne projekty cmentarza Łupkowskiego, wykonane ręką pana Grünbergera, Artura Grünbergera, projektanta tutejszych w ogóle cmentarzy komasacyjnych, na których ewidentnie było widać, że powstały dwa zdwojone okręgi i między nimi były dwie mogiły poprzeczne, które były, i te okręgi były flankowane z dwóch stron pojedynczymi mogiłami poprzecznymi. Oraz plan z 30 roku, już nie grünbergerowski, na którym ewidentnie widać, że do tych mogił poprzecznych już polska strona, która przejęła te tereny po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dostawiła kolejne mogiły masowe. I ten sezon, który mamy w tej chwili, jest poświęcony udowodnieniu, czy te projektowane mogiły faktycznie powstały. W większości faktycznie udało nam się odnaleźć, tą mogiłę, udało się nam odnaleźć te dwie mogiły. Natomiast w tym ostatnim wykopie, tam najdalej widocznym, mamy dwa puste wkopy, czyli zostały wykopane wkopy po to, żeby ściągnąć do nich ciała, ale ciała z jakichś przyczyn nie zostały w nich zdeponowane. Już mówię o tych czasach, kiedy te tereny były zarządzane przez państwo polskie. Tak jakby, nie wiem, czy oni ich nie odnaleźli w tych okopach, czy nie mieli map ekshumacyjnych, dlatego że my w Lwowie znaleźliśmy te mapy ekshumacyjne. Może nie mieli dostępu do tych map, w każdym razie jakby ich tu nie ściągnęli. Ściągnęli ich na tą południową stronę, a na północnej mamy dwie puste mogiły. I teraz tak, w tej mogile, tu mamy dwie mogiły i tak zwany budynek, Totenhaus, to się tak po niemiecku ładnie nazywa, po polsku nazywa się dość masakrycznie, ponieważ nazywa się trupiarnia, to jest oficjalna nazwa tego budyneczku. To jest rodzaj kostnicy. Jeżeli chodzi o tą kostnicę, to mamy tam taką sytuację, że my nie wiemy, czy to jest kostnica związana z cmentarzem Łemkowskim, czyli, który tu funkcjonował oczywiście przez cały czas istnienia wsi, miejscowości Łupków, czy to jest kostnica założona na potrzeby cmentarza komasacyjnego. Dlatego, że ona jest w stosunku do projektu Grünbergera taka trochę krzywa, nie do końca trzyma oś całego tego projektu. To jest jedna rzecz, a teraz podczas badań przy fundamentach trupiarni znajdujemy łuski rosyjskie, tak jakby jakiś Rosjanin stał za budynkiem trupiarni i się z niej ostrzeliwał z Austro-Węgrami, powiedzmy. To są nasze wstępne hipotezy, one na pewno będą wymagały potwierdzenia podczas analiz materiałów. Więc wygląda na to, że trupiarnia jako taka została założona na potrzeby cmentarza cywilnego, który tu cały czas funkcjonował. Ten cmentarz w ogóle ma taką dość skomplikowaną historię, znaczy skomplikowaną, długą przede wszystkim historię, bo nam udało się tu znaleźć groby sprzed początków XIX wieku, takie, które możemy datować na XVII-XVIII wiek. To są groby łemkowskie na pewno, związane tutaj z tym funkcjonowaniem tej miejscowości. I na tej najstarszej części cmentarza łemkowskiego został założony cmentarz komasacyjny, co oznacza, że w momencie przeznaczania tego terenu pod cmentarz komasacyjny miejscowa ludność nie wiedziała już o jego istnieniu. Czyli to musi być tak stary cmentarz, że ta część została zapomniana przez miejscowych najzwyczajniej w świecie. Nie czuli się już emocjonalnie z tą częścią związani. W tym roku również skupiliśmy się na odsłonięciu fundamentów cerkwi w Łupkowie i dzwonnicy, ponieważ jakby w pewnym momencie nasz projekt nazywa się Karpackie Epizody Wielkiej Wojny i poświęcamy się głównie badaniu jakby w przebiegu frontu, lokalnych fal, odtwarzaniu przebiegu okopów. I potwierdzaniu istnienia tych cmentarzy komasacyjnych, ale od początku jakby istnienia tego projektu poczyniliśmy takie założenie, że zawsze, jeżeli na jakimś miejscu kopiemy, to poświęcamy również swój czas jak gdyby odkrywaniu tego dziedzictwa cywilnego, czyli tego łemkowskiego, z którym mamy tu do czynienia. W tym roku sobie odsłoniliśmy fundamenty cerkwi łupkowskiej i właśnie walczymy o to, żeby dzwonnica była bardziej widoczna, bo dzwonnica jest cała zawalona i tak naprawdę my nie tyle kopiemy w ziemi, co odgruzowujemy dzwonnicę.
0: Zakłada się, że cerkiew została wybudowana w latach mniej więcej 1800-1815 i właśnie te krajcary, które znaleźliśmy w murze, wszystkie miały po oczyszczeniu, bo ja już je zakonserwowałem, wszystkie udało się odczytać na nich daty 1800 rok. Czyli to bite w 1800 roku były. Czyli mogłyby tak, że później mniej więcej pomiędzy 1800 a 1815 ktoś wykorzystał je właśnie do ułożenia na węgłach.
1: Tutaj fajnie widać po rozkładzie zabytków i różnych części budowlanych, że ta cerkiew i dzwonnica nie zostały celowo wyburzone i nie zostały, tak jak w Wolimichowej, jak robiliśmy planigrafię elementów cerkwi, to było widać drogę, którą cerkiew wyjechała z cerkwiska na spychaczach, a tutaj ewidentnie widać, że te rzeczy uległy po prostu stopniowej degradacji. Rozkład po prostu tych elementów dachu, elementów ścian wskazuje na to, że ta cerkiew nie była celowo wyburzana.
0: No,
1: ani dzwonnica.
0: Święcie przekonani, że akcja Wisła, nie? Tutaj odcisnęła piętno, a w 52 roku znaleźliśmy zdjęcie z 52 roku, gdzie dzwonnica jeszcze stała i cerkiew jeszcze stała, chociaż już... W 52? Chociaż już jakby fundamenty zostały, no bo to jest kamień na fundamentach kamiennych, ale jednak drewno. Gdzieś już tam siadła trochę w dół i już zaczynała się rozkraczać i wtedy myślę, że to był taki pierwszy sygnał, żeby ją później całkowicie rozebrać. Bo nie spalono jej, bo nie znaleźliśmy nic spalonego.
2: Nie wyjechali w akcji Wisła. Mieszkańcy Łupkowa wyjechali za Bóg i później teoretycznie tu ich nie było, ale tylko w teorii. I bo jak jacyś, nie wszyscy wyjechali, niektórzy poszli na Słowację, potem wrócili, także było tu trochę mieszkańców. I później był, stacja była bardzo ważna, prawda? I tam była obrona stacji, tu było dużo policjantów, czy milicjantów. I był atak UPA, który oni się obronili, ale na drugi dzień stwierdzili, że drugiego ataku nocnego już nie dadzą rady obronić, mieli za mało broni, znaczy amunicji. I wiedzieli, że żadna pomoc nie przyjdzie, bo tam był most zniszczony do Komańczy, nie? Więc musieli się sami ewakuować. I wtedy pobiegli na Słowację, bo wtedy i zabrali pociąg, przyjechali tym pociągiem, bo są zapisane wspomnienia ojca Wojtka Wysokina, nie? I tam jest takie stwierdzenie, że resztę mieszkańców ewakuowali tym pociągiem i policjantów. Czyli ktoś tu jednak był. No. To był chyba 46 albo 7 rok, nie? Teoretycznie mieszkańców nie było. I później, jak oni byli już pociągiem na górze nad Słowacją, to zobaczyli, że już Łupków został podpalony, ale to ta część koło stacji. Tutaj pożaru nie było, ale też nie było nikogo. I dopiero formalnie koło 57 tu zaczęło być PGR, nie? Czyli od 40, powiedzmy 6 czy tam 7 do 57 przez ten czas tu się działo co kto chciał.
0: No tak.
2: Jak chcę sobie coś wziąć, to sobie brał.
0: Tak, no właśnie.
2: Po prostu.
0: Potrzebował blachy,
2: tak, to
0: drewno.
2: Sobie przychodził i sobie brał. Tak? I nikt nie ma pojęcia, co się tu działo, bo nie było żadnego nadzoru ani żadnego.
1: W budynku trupiarni wewnątrz nie udało nam się znaleźć żadnych artefaktów kompletnie, natomiast na zewnątrz znaleźliśmy pociski i łuski, świadczące o tym, o czym już wiedzieliśmy wcześniej, że na terenie cerkwiska prowadzone były dość intensywne walki podczas I wojny światowej. Całe to cerkwisko to jest jedno wielkie pobojowisko i widać po prostu, że ta sytuacja, w przeciwieństwie do sytuacji na Zubańsku, którą też mamy dość dobrze rozpoznaną, była dość dynamiczna i cerkwisko ciągle przechodziło z rąk do rąk i czasem zajmowali je Austro-Węgrzy i byli ostrzeliwani przez Rosjan, a czasem zajmowali je cerkwisko w Łupkowie Rosjanie i byli ostrzeliwani przez Austro-Węgrów. I to jest sytuacja zupełnie inna niż na cerkwisku w Zubańsku, na którym kopaliśmy w zeszłym roku, gdzie widać, że za murkiem cerkiewnym siedzieli sobie żołnierze austro-węgierscy i byli ostrzeliwani przez Rosjan, ponieważ mamy tam łuski austro-węgierskie, które po prostu spadały obok strzelających żołnierzy i pociski rosyjskie, które do nich dolatywały. I też widać, że sytuacja tam była dość stabilna, ponieważ żołnierze austro-węgierscy, żeby nie łazić po błocie i po śniegu, wyłożyli sobie wzdłuż wewnętrznego lica murku cerkiewnego, wyłożyli sobie igliwie, żeby się nie ślizgali podczas biegania za nim. Także tam sytuacja była o wiele bardziej stabilna. Tutaj widać, że te walki miały zupełnie inną dynamikę. Znamy też zdjęcie powojenne dzwonnicy w Łupkowie, na której widać po prostu, że ona jest kompletnie ostrzelana. Cały tynk jest pełen takich charakterystycznych otworów właśnie po ostrzale. Częściowo odczyściliśmy tutaj również nagrobki stojące, cywilne kompletnie, ze względu na to, że mamy w naszej ekipie konserwatora zabytków, fachowca i profesjonalistę. On nam udzielił tutaj porad, w jaki sposób odczyścić kamień, w jaki sposób go zakonserwować i w tej chwili trwa konserwacja elementów metalowych za pomocą farby po prostu z odrdzewiaczem. Dlatego, że my zawsze właśnie dbamy o dziedzictwo łękowskie, równocześnie kopiąc cmentarze komasacyjne. Ponieważ my jakby wracając na te miejsca, do opuszczonych łękowskich miejscowości, nie staramy się przywrócić ich do cmentarzy, do stanu pierwotnego, bo uważamy, że takie całkowite uporządkowanie cmentarza cywilnego, czy łękowskiego, czy bojkowskiego, to jest po prostu zakłamywanie historii, bo oni nie wyszli stąd wczoraj, tylko jakby cała... Uważam, że takie utrzymywanie na tym cmentarzu takiego nostalgicznego krajobrazu dobrze oddaje tragizm sytuacji i ten fakt, że ich tu ciągle brakuje, że ich tu po prostu nie ma i zostali kiedyś stąd wywiezieni siłą. Dlatego nie staramy się tego cmentarza zbytnio uporządkować, tylko go zakonserwować w tym stanie, w którym się znajduje.
3: Agnieszka Musiał i jestem studentką archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I bierzemy właśnie udział w badaniach naszej uczelni w Starym Łupkowie. No i szukamy cerkwiska i mogił pierwszowojennych. A ja jestem pod wrażeniem tego, że po 5 latach, albo 6 nawet, udało nam się w ogóle dotrzeć do tej cerkwi, do tej dzwonnicy, bo no ten teren tutaj wokół w ogóle na to nie wskazywał, że coś tutaj było i nic tu nie było widać, oprócz tych krzyży gdzieś tam przyrzedzonych w ogóle między drzewami i krzakami. No a tu się okazuje, że wszystko tutaj jest pod ziemią ukryte.
4: Jestem Karol. Ja przyjechałem w sumie w Bieszczady za namową mojej dziewczyny i spodobało mi się kopania i stwierdziłem, że w kolejnym roku, jak będzie możliwość oderwać się od pracy w korpo, to też przyjadę i będzie taki trochę powrót na łono natury i trochę popracować i przemyśleć, co się dzieje z człowiekiem na co dzień i uciec od tego zgiełku codzienności wielkiego miasta. No ja ogólnie to jestem pasjonatem historii i drugą wojną się interesowałem, pierwszą wojną też. I jak przyjechałem tutaj, to za bardzo nie wiedziałem nic, co się działo, jeżeli chodzi o Łemków. I odkrywając po prostu te wykopy i różne dzwonnice i przebywając na tych wykopaliskach, człowiek się zastanawia czasami i widzi, że coś, co było 70 lat temu i tak naprawdę to było niedawno, może w przeciągu tych kilkudziesięciu lat całkowicie zniknąć i przepaść całkowicie ze świadomości takich zwyczajnych ludzi.
1: Podczas odsłaniania fundamentów tej cerkwi wychodziło nam bardzo dużo kości ludzkich, więc przemieszanych, to nie były pochówki sensu stricte, tylko kości ludzkie w warstwie, dość rozdrobnione i prawdopodobnie świadczy to o tym, że ta cerkiew postawiona na początku XIX wieku została również postawiana na starym cmentarzu parafialnym i po prostu podczas wykopywania jej fundamentów naruszono stare pochówki i kości znalazły się na złożu wtórnym.
5: Jest tu troszeczkę bałaganu, aczkolwiek grób ten jest, bym powiedziała, bardzo relatywnie ładny, dlatego że jest dużo tych układów anatomicznych. Mamy tutaj całą kolumnę kręgosłupa.
6: Besiduje Melissa Hauke, studowy antropolog.
5: Większość kręgosłupa szyjnego, cały kręgosłup piersiowy z lędźwiowym, kością krzyżową jest nawet odłamana, co prawda, ale jest kość guziczna, która bardzo rzadko się zachowuje. Mamy w tym anatomicznym też położeniu prawą część miednicy. Niestety kość udowa prawa, która znajduje się po prawej stronie tego człowieka, jest obok panewki i jest zupełnie wykręcona do góry, więc tutaj było zdecydowane rozczłonkowanie. Niżej mamy kolejny układ anatomiczny, dużo gorzej zachowany, bo tutaj jest troszeczkę bałagan. Mamy 6 żeber prawych, 7 żeber lewych, tylko 7 kręgów. I tutaj jest kręg jeden lędźwiowy i reszta piersiowych. Mamy całą miednicę, niestety bez połówki osobno, niestety bez kości krzyżowej. Głowa jedna, jak również druga, spoczywają pod butami. Tutaj był niestety bałagan. Dalej mamy kość miednicy, lewą stronę i poza panewką spoczywa kość udowa, która jest połączona z piszczelową i z strzałkową, które są anatomicznie do stopy, która spoczywa w bucie. Druga strona tej miednicy jest troszeczkę odłamana, Natomiast ewidentnie tutaj jest jedna osoba w tym położeniu, lewa noga byłaby ugięta w kolanie i stopa znajdowałaby się niżej, prawa noga jest wyprostowana. Za tym konglomeratem znajduje się klatka piersiowa, która pomimo, że żebra są ładnie dosyć ułożone, to są dosyć przekładane, bym to tak nazwała, i do nich jest podłączonych kilka kręgów. Tutaj widzę dwa lędźwiowe, kość krzyżową i lewą część miednicy, i nogi od tej miednicy chowają się w profilu. Mamy tutaj troszeczkę za dużo nóg. Tak, ogólnie bym powiedziała, że ta konkretna mogiła jest bardzo ciekawa, dlatego że po pierwsze zachowały się te buty. To jest bardzo rzadkie, że zachowują się buty w tak dobrym stanie. Mamy przynajmniej dwie stopy, które są całkowicie zachowane, bo są obleczone butem. One są zupełnie zamknięte w tych butach, więc mamy je całkowite i te kości spoczywają na tkaninie, czyli ci żołnierze zostali pochowani w taki, bym powiedziała, bardziej cywilizowany sposób. W innych mogiłach nie jest to niestety tak ładnie zostawione. Niestety jest dużo mniej tych układów anatomicznych, także tutaj jest dosyć szczególna ta mogiła. Był pochówek cywilny, nie konkretnie tutaj na Łupkowie, lecz na Zubeńsku. Był to pan w wieku około 30 lat, który został pochowany w trumnie. Odsłoniliśmy jego część od połowy ramion do stóp w zeszłym roku. I w tym roku mieliśmy taką misję, ekspedycję tak naprawdę, żeby odsłonić jego górną część. Udało się to zrealizować. I właśnie na tej podstawie byłam w stanie określić jego wiek. Miał piękne zęby, znaczy ma piękne zęby, pełne uzębienie, bez ubytków, nawet z ósemkami dobrze wyrżniętymi ze szczęk i z żuchwy. Niepołamany, naprawdę, no i patrząc też po twarzoczaszce, byłby to dosyć przystojny człowiek. W układzie zdecydowanie anatomicznym leżał sobie spokojnie w tej trumnie, także nie zaburzyliśmy go za bardzo, zostawiliśmy go oczywiście w takiej pozycji, w jakiej sobie spoczywał, tylko się z nim przywitaliśmy, opisaliśmy i położyliśmy z powrotem spać. Tak. Także zdecydowanie ciekawy przypadek, że w mogile masowej na cmentarzu wojennym znalazł się cywil w trumnie. To jest zdecydowanie bardzo rzadki przypadek, tak. Wczoraj w mogile masowej, tutaj w niższym odcinku naszych wykopów, została znaleziona czaszka około 20-25-latka z postrzałem. To jest ewidentny postrzał w lewą część czoła i trajektoria wskazuje do prawej części potylicy, a tak konkretnie szew węgłowy przebił ten pocisk i rozsadził tak naprawdę w tej części potyliczno-ciemieniowej tą czaszkę. Na pewno ten człowiek zmarł natychmiast. Są to obrażenia po prostu, które automatycznie od razu powodują śmierć, więc przynajmniej nie cierpiał. Natomiast młody człowiek, zęby ósme były, tylko u góry, na dole nie było zębów ósmych. Co ciekawe, bardzo zepsute próchnicą. Jak na takiego młodego człowieka, szczególnie w tamtym okresie historycznym, 110 lat temu, tak zepsute zęby wskazują na to, że była to osoba dosyć zamożna, która odżywiała się słodkimi rzeczami. Bo praktycznie większość zębów była mocno zajęta próchnicą. Także zdecydowanie przypadek ciekawy, że byliśmy w stanie odsłonić jego czaszkę i zobaczyć tą trajektorię tego lotu. Bardzo to było ewidentne, zrobiliśmy odpowiednią dokumentację i zdecydowanie jest to taki, bym powiedziała, highlight tegorocznych wykopalisk na Łupkowie.
7: W momencie, kiedy tutaj wkroczyliśmy 3 tygodnie temu, to w zasadzie nie było tutaj widać kompletnie fundamentów cerkwi. Jedynym dowodem na to, że ona tutaj stała, jest ten krzyż cerkiewny, który jest tutaj pionowo wbity, który powinien się znajdować na bani cerkwi, na jej dachu. Natomiast z racji tego, że nie ma, cerkiew w Łupkowie się nie zachowała, to jedynym miejscem wyznaczającym jej lokalizację był właśnie krzyż cerkiewny. Po tygodniu naszych badań zaczęło być widać dokładnie rozplanowanie cerkwi, korony murów i fundamenty. I mamy, idąc od strony zachodniej, mamy schody wejściowe, przedsionek, nawę główną jakby. Właśnie tutaj oddzielone ścianą ikonostasową część z apsydą i zakrystię, która ewidentnie powstała później. Wychodzi nam tutaj z analizy fundamentów, że najpierw powstała główna broła cerkwi, a później dostawiono do niej część z zakrystią. I podczas badań znajdowaliśmy bardzo dużo gwoździ, elementów drewnianych, świadczących oczywiście o tym, że zawaliły się ściany. Znajdowaliśmy monety, znajdowaliśmy bardzo dużo szkła, z tym, że to nie jest szkło witrażowe sensu stricte, okienne niewątpliwie, ale nie jakieś ozdobne. Mamy tutaj 5 centów amerykańskich, które świetnie się wpisują w historię łemkowskiej imigracji zarobkowej i ewidentnie widać, że część tutaj osób wracała, albo wracały po prostu pieniądze przysyłane przez te osoby, więc mamy tutaj 5 centów. Mamy tutaj w ogóle monety z czasów króla Poniatowskiego, która się pięknie wiąże z obozem konfederatów znajdującym się na pograniczu, obecnym pograniczu polsko-słowackim. Tu niedaleko w Łupkowie jest obóz konfederatów. Mamy stąd również monetę z orzełkiem bez korony. Więc te monety opowiadają nam całą historię Łupkowa. No nie mamy niestety monet XVI-wiecznych, które by pięknie zaczynały tą historię, ale mamy monety od Poniatowskiego po PRL.
3: Taka archeologia współczesna jest zdecydowanie ciekawsza ze względu na to, że po prostu ludziom jest łatwiej przyswoić taką wiedzę, która działa się stosunkowo niedawno i właśnie bardzo często mają właśnie dziadków czy tam pradziadków, gdzieś śledzą historię gdzieś swojej rodziny albo terenów, na których się wychowywali. A taka bardziej odległa archeologia, gdzieś tam właśnie epoka brązu czy tam kamienia, no to są bardziej odległe czasy i o wiele trudniej jest je zrozumieć dla takiego zwykłego człowieka, a jednak no to są już czasy tak naprawdę historii pisanej, gdzie jest dużo wspomnień, dużo książek na ten temat, też jest dużo właśnie pasjonatów, wiadomo, gdzieś wykrywaczowców, tam właśnie pasjonatów takiej po prostu historii pierwszowojennej, czy tam po prostu konfliktów zbrojnych. To po prostu wszystko działa na wyobraźnię, bo no, życie codziennych ludzi, tak jak my tu mamy cerkiew i właśnie cmentarze pierwszowojenne, no to jest wszystko ze sobą związane. To byli zwykli ludzie właśnie, którzy gdzieś teraz mają swoich gdzieś tam potomków, którzy mogą po prostu wrócić do tej historii. I czasami się tak zdarza w naszych badaniach, że polegli są identyfikowani i przyjeżdżają rodziny po wielu, wielu latach niewiedzy. To jest dopiero kawał historii i kawał dobrej roboty.
8: To już jest piąty rok badań. Piąty rok przyjeżdżają do Wolimichowej i robią po prostu kolejne badania kolejnych miejsc związanych z pierwszą wojną. Tak się złożyło, że inni archeolodzy też się zainteresowali. Marcin Mazurek bada z kolei góry, których są po prostu pozostałe pochówki takich pojedynczych żołnierzy. On robił tam badania i robił potem pochówki, ekshumacyjne cmentarze zakładał. Także no, jakoś tak się złożyło, że nie wiem, jakoś ten nieszczęsny cmentarz w Łupkowie, który miał być przejechany przez gazsystem, przez gazociąg, nie jest przejechany i stał się jakimś taką inspiracją. Bardzo mnie to cieszy, że tak po prostu takie zainteresowanie się rozwinęło i to nie takie zainteresowanie, nie takie powierzchowne, ale takie prawdziwe, naukowe. Powstają jakieś fakty, jakieś opracowania, jest o czym rozmawiać na konferencjach. I pojawią się dalsze pytania, dalsze zagadki i myślę, że to nie jest koniec tych badań i to tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Bardzo mnie to cieszy. Zapadaj, jestem biologiem, więc przychodzę tam na oglądać te wykopaliska i wszyscy mi opowiadają, co widzą, bo ja widzę niekoniecznie to, co widzi archeolog. Ale cieszę się bardzo, że te zapomniane cmentarze z pierwszej wojny są ujawniane, ale przy okazji też są robione badania cmentarzy łękowskich, cerkwisk, odszukiwane są dzwonnice, jakieś tam mikropozostałości materialne tego, co tutaj kiedyś było i co wydawało się, że już całkiem jest ukryte w ziemi.

wiekiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wszystkie wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

думай. Про секунди звисока, а прийде час, і сам збагне.

0: Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku. Dneska następna część noweli Petra Polańskiego Czudny grobowy duch. Zapraszam bardzo serdecznie. Siedział win na pniaku i wynymał z ostrileckiej torby meryndziu. To była uhorska salona z papryką, pakiem się dowidał prosto z Mukaczowa. Przy moim jawliniu win stał, przyłożył dołoń do oczy i wzerał się jak wość w perspektywu. Ech, zaechkał. Ora z orom się nie zejdę. Cynesofron, syn Tymofija? Prywytał jem się ze wszytkyma. Wszytkyma? Osobliwi z kimsy. Tak się człowiekowy czudni dusza wlechła. Hejbym ja obuchom pochołowi zalubował jem się od raz. To była dama. Diłka rentyjera zo Saliny, Serafina, w czornym waterproti, pitrzyją puszysta, pełna tiulowa krysa, hołołka taje w niej, wsiakat jak rosa w puszyste kwitia. Oczy czorny, probywając się do duszy człowieka, chołocnych biei żar zarazom, syła jakysa do nich prykuwat. A to ty, biły lyczka, jakaż to bilist była i rosą srebrystrą pry zirnycy się wmywaj zilaber czornoklenok zbere, ja taka i biłosty ne budę. Maje, powidali ludę, swoi seretkę na taku bilist. Za kohutą, wariat, pit swytania na hranyciu idę. Hołowa dołą ne smotryt. Wyjdę na werch Dragosza albo na rotundu, a tam z madziarskich temnych magur, czeres czorny mraky, szto w lisach bezkonecznych dubowych poczywają, tam kraczat diduch, czornuch. Biła boroda, szołkowa, dołucha, dołżezna w cmach pławat. Diwa kosu czornu rozplitat, w bezkonieczny dubowy lisy się wzerat, a dit czornuch pinom złatysto jasną z morja dalekoho diłocze okruchłe lice wymywat. Bili je lice, bili je. Słońce za bukowyma lisami schodyt, mrak rozeganiat. Dit za hory się skrywat, a diłocze lice prozraczną bilistiu jaśnije. Nie zalubowaty się w takiej lycznosty? Piną morską, złatystą, wymywani, nie zalubowaty się? Bywa kujuczy, zobrali się na zajaca. Śnich świżej, miachki, pryporoszył. Talem zaśli do mity i zajacią nabije się na kopy. Jak wołonter prystał jem gunym. Nie tak byłbym prystawał do werbliu, szto po jarmakach, torchach do koszuta werbuwali. Nie tak byłby ja dagdy do juaniu się zatichał, jak rado prystał jem do toj kompanii. Zoszmarł jem korzych, odił szeroki, okruchły, heidelbergski płaszcz i my podzielili się na grupy. Ja, heidelbergski rycar z diłką pensjasza Serafyną, na kameralne stanowiska, druhy na obocza, a treti w lis. Takoj łowli w życiu jem nemał z taką damą, nymorodką, lisową bohynią i melesową żeną. Od niej dychat i żęska delikatnist i strast. Akuratni strast strilnycza, zlycia byje połne życia i takoj wraz jakesej bezwładnej, tużliwej podu.
1: Aż to było dale, doznate się po pererwi.

Den borął się z noczą, świtło łomyło się. Joho projatist zwytjażała nicznu temryjawu. Marmurowy, blido-prozraczny koloryt rozlał się po świtu. A jej lice, jak w statui, wyczuł jej profil na białym sienichu, odtin jej lycia marmurowo-blido-prozraczna. Ranisznia jasny nakłady słabej blesk na jej lice. Zaprawdy diva Rembrandta. Rucznycią śnich rozhartat, a nie znajesz to pit heidelbergskim płaszczom krych ledu popry moim serce rozbywać swoim pizryniom. Czuję, onaż to sy poszeptuje tak bezstarostliwi, slebidni. Dla niej świt da jakim rozkosznym igryskom tiszyć się tym świtom, zahopluje, powiłbys, romansuje. Lechky śniżyky tremtiat i litają do wywozdusi. To ty śniżnyky, szto wpale na jej lice, to gwizdoczky na neboskłoni, to małe cheruwymky, angelyki lubują się jej krasą. Nic, ona sama efirną sylfidą pławat po falach i kupat się w perłowych kwitlykach śniżnych. Zatremtił jem ciły, płaszcz heidelberski na chrudy zatyskam, tam w ochrudiach krach, wielki krach. Sołodkie poczucia mną owładnuło. Byłem na pierwszych schidciach dantowego raju, lechko ponych stupaty. Ta hołos jak syj klycze. Borbo staje tu! Propała w moim serce żażda borby. Ja pereborął się i chpał do lubowy bezkonecznej. Lubowy. My iszli, oboje bez wydymojcili. Ponachlajmy, odozwała się Serafyna i śmieje się serdecznie jak dziecina. A to niewstrzymliwe niczocho. Wy nie smutryte za ślidą? Probaczte, odpowił jem. Mi teper nie do borby. Ja pobidżenej. A, iż czy to trzeba było, żeby to a powiła. Ono zwuczało tak wnymajuczo, tak czudni, nedbaczo, tak dołcho i zminni, że to ja do cna popał w chaos. Poprylis my wyszli na werch połonyny. Tam my prystanuli. W lisi dali się czuty stryły, tych z naszej kompanii. Tam nie czuli dobry toho strilania. Ranisznie sące się wkazało. Promięciami swoima ciłowało różowe ranisznim chłodom lyczko diwy Serafyny. Nelem sące obnymało pociłunkom totolice. Iż czych tosy ho pestył. Wolonter w heidelberskim płaszczy ciłował to biłe lice, piną morską wymywane, gwizdoczkami srebrnyma posypane. Strastno ciłował ja to lice. Na Hneska to już wszystko. Zrobiło się nam bardzo romantyczni. Sama jem zahoplena tyma lubownyma opisami, który Petro Polański wywiął do swoich noweli.
Za to zapraszam za tydzień na dalszą część. Dziękuję bardzo serdecznie. Czytała Monika Tylawska.

są małe jaleczki, które mają ledwo 4 metry już do stiatia. A czą wy ten się kras, buky, które mają po 100 rokiu? Czy na pewno znamy, na jakich zasadach gazduje się wytynką w lisi? Dobry den wszystkim słuchaczom z tej strony, rady to was Roman Ciurek. W dnesznej audycji, która się zowe lisą, chciałbym powiedzieć, na jakich zasadach wytynać się drewa, kole się to robić i czą tak, a nie inaczej. Zapraszam. Znam, że tykam się ku z tematu kontrowersyjnego, no ale i takie będą w tym programie. Znam też, że każdy może ma te swoje zdanie na ten temat, ale ja przedstawię ten problem od strony, powiedzmy, profesyjnej, lisniczej, że tak powiem, czyli od takiej, jakoj nie wczyli na studiach leśnych i kotru uznają wszystkie lisnicze w Polsce. Musimy się w końcu trzymać jakichś zasad, inaczej wszystko by było w niezłym rozgardiaszu, jak to radiat. W każdym razie, nie raz i nie dwa ludzie widują mnie, czą wytynać się takie od frasa wielkie fragmenty lisa do zera, kras starych, prostych sosen, czy jaleci. Nie odpowiadam nikoli, przecież tak nie jest, lisniczy wytynają dla kawalczyki, no bo tak nie je, no faktycznie tak się dzieje. Ale dumam, że bardzo kluczową odpowiedzią tutaj są dwa słowa. Wiek rębności, który w zasadzie nie znam jak dobry przełożyty na nasze. Za to jeszcze raz powtórzył po polsku. Wiek rębności. Każdy posadzony gatunek, który rosnie sobie w lisi, ma taki swój wiek i jest to wiek, w którym dany gatunek, dane drewo, będzie miało najlepsze drewo w sensie technicznym, czyli pod względem na przykład konstrukcyjnym. Jak już wspomniał, wiek to dla każdego gatunku jest różny, ale przeważnie jest to około 100 roku dla tych najbardziej pospolitych gatunków. Dla przykładu sosna swój najlepszy wiek do wytynki ma właśnie 100 roku, modreń 110, a szkwir czy hrab na przykład 80. Ale właśnie to nie jest powiedziane, że takie drewo typowo użytkowe, z którego korzystamy, powstało z takich starych drew. Większość właśnie takiego użytkowego drewa, z którego korzystamy na sztoden, pochodzi z innego drzewa. I tutaj wracamy do samego początku, do momentu, w którym lisniczy sadzi drewa. Oczywiście nie sadzi ich sam, bo pewnie by się zamoruł, a pomagają mu inni pracownicy z lisiu. W każdym razie istotne jest to, jak sadzi się drewa. Tak jak każdy gatunek ma swój wiek, w którym powinno się go wytynać, tak i każdy gatunek ma swoje określone wymogi, kiedy chodzi o to, jak ho budeme sadyty. Tutaj przytoczył następny termin z lisnictwa, czyli więźba. Więźba jest to określenie, jak husto bude posadzona dana uprawa, czyli w jakich odległościach od siebie budą pojedyncze sadzinki danego gatunku. Jak już tak lisniczy wytyczyt więźbu i ludzie posadziat małe sadzinki, to lis sobie rosnę. Rosnę. Jak dumate, jak długo nic się w nim nie robić? Pewnie niektórzy dumają, że przez to 100 roku od posadzenia lisniczy już na tej dilanci mają fajrant, ale nie, to tak nie jest. Już w zasadzie po paru rokach od posadzenia, po około 5-10 rokach, to w zależności od warunków i oczywiście w wielkim przybliżeniu, lisniczy zariadzat pierwsze wytynania na taki dilanci. Są to tak zwane czyszczenia. No i pewnie wersji zadaje sobie takie zwidania, no to poczto na sadele tylko drew, jak już po paru rokach wytynają. Jaki to ma sens? No przecież z takich tonisich drewów nic się nie da zrobić, chyba że
dach to by siedział i struchał tak jak wykałaczki. No ale posłuchajmy, kuściok muzyki i po krótkiej przerwie wernu do was z tą temą i wyjaśnił już to chodzić z tym prudkim wytynianiem. Posłuchajmy teper kapeli Peter Beach Project z pisneczką Primaszowo Serce i wertamy już za chwileczkę.

wertamy do temy wytynania drewok. No i przed przerwą im powiem, że wytynamy ich po około 10 roków od posadzenia. No i jaki to ma sens? Pewnie powiste, że przecież z takiego materiału leczne budę. I fakt, to jest kus prawda, bo z tych drewok nic za bardzo produktywno one budę, ale zabieg tot jest bardzo określany jako zabieg pielęgnacyjny, nieprodukcyjny. Usuwać się toty derełka, które widno, że źli się rozwijają, których imat da jaka chłorota, albo też toty derewa, które zamicno się rozwijają i w przyszłości będą bardzo tłumyte toty derewka koło siebie. Eliminuje się na tym etapie też toty gatunki, które da jak same się zasijale i mogliby narobić kus bidy między tyma, którym my zme zasijali. Ciłe clue, jak to radiat z tego procesu, to to, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju dla tych derełok, które najlepsze rokują na przyszłość. Totoż to zostaje wytiate, najczęściej lyszać się na tej powierzchni do naturalnego rozkładu, po to, żeby niejako nawesty zemlu i żeby toty derewa, które mają potencjał, mali jeszcze lepsze warunki do dalszego wzrostu, zawdzięki ich braciom, tak powiedzmy. No i jak myjad da jakie 25 roków od posadzenia, lisniczy zas wchody na to tu samą powierzchnię i zas określat derełka, kotry nadają się do wytynki. Na tym etapie już można pozyskać da jakie derewo, kotre nadać się na jakiesy surowiec. Takie zabiegi w tym wieku nazywamy trzebieżamy. I zas, tak jak i na początku, lisniczy przechodzi ciły tot lis i wybiera, kotry derewa nadają się do wytiatia, a kotry najlepsze leszyty, żeby tworzył się nam kras lis. Wytynać się toty, kotry mają dejakie wady, kotry są chłory, albo toty, kotry będą ewidentni przeszkadzaty dalszemu rozwojowi inszym. I teraz będzie bardzo ważna, może i kus taka dramatyczna, że tak powiem, informacja, ale około 50% drewa, które pozyskuje się w lisi, pochodzi właśnie z wytynki przedrębnej, czyli z wytynki tych pojedynczych dereł z danej dilanki, a nie z tej takiej typowej rębni, gdzie wytynać się derywa wielkimi fałatami hektariów. Z tego drewa, które się pozyskuje po tych 25 rokach od posadzenia, można już wyrobić dajakie konkretne sortymenty, które wykorzystać się do produkowania papieru, czy na przykład palet. Takie zabiegi, które nazywają się trzebieżamy wczesnyma, są prowadzone desy do 45 roku życia danego drzewostanu. Po tym wici, po 45 rokach, zaczyna się okres nazywany trzebieżą pizną, gdzie lisniczy dalej wspierają rozwijania się najharszczych derew na danej powierzchni, ale już w tym okresie duże wece uwagi poświęca się tym gatunkom, które zwiększają różnorodność biologiczną, czyli dajak derełka owocowe, czy takie netypowe dla danego regionu. Co jeszcze daleko do wieku, w którym derewo nadaje się idealni do tego, żeby można było hostiaty na najlepszy sortyment. Po przerwie na muzyku powiem, kole się to dzieje, a teper posłuchajmy Oskara z pisniczką Zelene Żyto.

Po krótkiej przerwie wracamy do temy wytynania dereł. To kolesia to robić i czom tak często? A może i rytko? Po rokach, gdy było czyszczenia, gdy były trzebieży i tak dalej, to to, o czym miałem radył prócze, przychodzę w końcu to dwik, o którym wspominałem na samym początku audycji, czyli wiek rępności. Jak już miałem radył na początku, każdy gatunek ma inny wiek rępności, a to wiek jest ustalany przez Instytut Badawczy Lisnictwa na podstawie badań, które trwają duże roki. Instytut to bierze pod uwagę takie rzeczy jak warunki glebowe w danym miejscu, zasiechy występowania danych gatunków, warunki wilgotności i wielu, wielu innych danych. Zawdzięki tym badaniom określają one właśnie, w jakim wieku dany gatunek na danym terenie będzie miał najlepsze właściwości użytkowe, a tym samym w jakim wieku najlepsze jest ho pozyskaty. Ale czy to jest tak, że kiedy drewa na danej powierzchni przekracza swój wiek rępności, to wszystko wytyna się do zera? Z tym jest różnie. W przypadku monokultur sosnowych sód jeszcze czasem stosowany tak zwany ręb niezupełny, ale odchodzić raczej od tego w stronę tak zwanych rębni złożonych, które opierają się w wielkim skrócie na tym, że wytynamy lem kawalczyki lisa, a nie ciły hektary naraz. A temat poszczególnych rębni jest bardzo złożony i pamiętam, że na hodowli lisu na studiach maliśmy chyba pił semestru ciłowo poświęconego tylko rębniom. Za to nie będę się tu rozwodził na ten temat, bo musieliby stania słuchać pewnie do rana, bo to jak jest udrębni i kolesia jak ustosuje, to jest naprawdę szeroki temat. W każdym bądź razie, chciałem jeszcze powiste, że drewo, które przeżyło 100 czy 140 roków, zrobiło naprawdę bardzo duże dobro dla lisa i dla niego mieszkańców. Ale my jako ludzie, kiedy chcemy korzystać z drewa, a z toż to mi się zdaje jednak większy z nas z niego korzystać i to w wielkim stopniu, to właśnie drewa w takim wieku będą najlepsze jakościowo. I nie jest aż to martwity, bo w miejsce każdego wyciętego drewa lisniczy posady nowy, który za 100 roków będą służyty naszym dzieciom czy wnukami, koliczko, że tak powiem, się zamknę. Za to mam nadzieję, że jak już budete się martwity, jak poczujecie, że panowie ryżu daszco w lisi, który ledwo to ma wysoki z 5 metrów, to przychadacie sobie to do tu moją audycję, no i już będziecie znali, czym tak się dzieje, a nie liczać się tego lisa, że tak powiem, samopas. No bo to by mali byśmy jeden wielki bałagan i w zasadzie innych to by na tym nie skorzystał. Dneska był temat kustiaszki, kus kontrowersyjny, ale dumam, że ważny i mam nadzieję, że kus lipsze posmotryte na to tu robotu lisniczego i poszanuje te kus to tu robotu. Ja się z wami żegnam, słuchali z tej audycji, która się zowe Lisom Lisom, a radio do was Roman Ciurek. Zapraszam do następnych, a na dneska dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do następnego. A na koniec posłuchamy jeszcze Stefana Szteca i jego Letił Ptaszok. Do striczy.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świty. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobrý večer, vitajte druhé sluhače Radia LEM FM. Z tej strany je redaktor Severian Kosovský, jeho lošuša kuvom priamo z Vroclavského studia. Tišu sa na dnešnú striču s vami, keďže máme už četver, 28. den maja, ale tišu sa za to, že to četver, no bo už bliže weekendu za ren piatniča, tak ešte treba sa pomoriť i zas subota, nedíľa. To może dla bilszosty swobidny den, takoj od roboty, tej roboty, do której na sztodyn chodzimy, no chyba, że da kto z was robić i sobotu, i nedilu, bo taką robotu mate, no to kus inakszy model mate robite. Ale to nic, przy Radio LEM FM wse możemy się kus potiszyty i weselity. No i tak, drodzy słuchacze, zaczynamy toto nasze audycje jutry świty. Horiaczo się nam zrobiło w tych otrych linkiuskich sprawach. O tym może kusi się też powiem to kuzi nawiązania do dnešnich nowin, do tego, co w tych nowinach mogliście poczuć. No dobry, zacznijmy. Ja budu z wami do 21.30.

0: Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Máte gotowy materiał? Prišlejte ho nam. Kiedy nie máte, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili. Skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LM FM.
1: LM FM. I tak, dorozumiecie, dnes mamy już czwartek, 28 den maja. Maj nam się kończyć pomaleńkę. Skoro tot miesiąc zlecił, ale to nelem tot, a i poprzedni tak samo. To 148 den wróci do kincia 2026 roku. Lyszad nam się 217 dni.

0: dla Roberto щирого прихильника Лемківськости, може дако з Мур'янки, Мур'янка з цілим лемківським серцем.
1: Serdeczne pozdrowienia dla pana Roberta od Mirka Dziubyny.
2: Dla pana Roberta z Prahy z najkraszymi życzeniami na mnohaja i błahaja lita. Julia Doszna.
3: I grupa Digestor z Priaszowa posyła do Prahy pro Roberta Lombina Pitpes autogram od celej grupy aż do Prahy.
4: Pripájam sa. Ja sa tiež pripájam.
5: Ja som pripojený stále.
6: Serdecznie pozdrawiam pana Roberta Lombino, naszego wiernego słuchacza, Paulo Małecki, redaktor techniczny Radia LM FM, realizator płatni piśni śpiewankę Petra Murjankę, czast 1 i 2.
7: Hello Roberto, bardzo cię miło znowu usłyszeć. Tutaj Paweł Harańczyk, pozdrawiamy cię bardzo. Dzięki.
8: Roberto! Drogi Roberto, to jest specjalna zvuková dedikácia dla tebe, všetkoho dobroho. I dneska budu špívala predovšetkým dla tebe. Zdravujte srdečne i želám všetkoho dobroho, Susanna.

0: Tulem Kinske Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM. LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świty. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: Hej, witam. Głębki. Ja się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.
1: Dobrý den, tady napravuje čipsy. A to bude taky čipsy. Ale CZ

Starsze nasze radio. Lem FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: szuszlámi.
1: Drogelemkę. Janko, czyś Mario, albo Iwan, zo Świdnika was serdecznie pozdrawuję, że lubię cała moi śpiewankę. Ale znacie, że teraz już mam 77 roków, ciężko sami śpiewać po infarcie i po operacji serca, ale lubię olemkiewską śpiewankę, a szanuję jej tak, że zapisuję jej i rychtuję już czwartą książkę, gdzie wyjdą śpiewanoczki, żeby młoda generacja coś proste mała z czego wyczytać i tekst, i melodię, żeby nie zabyli to nasze dziedziwskie.

0: Lem FM.
1: Lem po naszomu. Lem FM. Zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, Lem FM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

0: Melisa Hoke się kłania, antropolog sądowy. Obecnie siedzimy w grobie, w którym znajduje się kilka czaszek, konkretnie 4 czaszki. Widoczne najbardziej są 3. Jedna jest w profilu pionowym, zdecydowanie zniszczona. Mamy tutaj dużo układów anatomicznych, dlatego że mamy całe stopy w butach. Mamy 6 butów i są to 3 pary. Więc mamy na pewno 3 pary stóp. Te buty są za duże do tych stóp, bo patrząc po kościach i sądząc po tym, ile by było tkanek miękkich na tych kościach, zdecydowanie są te buty za duże, przynajmniej o 2 rozmiary, więc żołnierze zdecydowanie nie mieli swoich butów, tylko jakieś odzyskane, zapożyczone.
1: Nazywam się Jolanta Harna. Mieszkam na Osławicy. Z wykształcenia jestem biologiem, ale mieszkam tutaj w gminie Komańcza już, powiedzmy, ponad 30 lat. I poznałam jej różne tam ciekawe aspekty tej gminy. I tak się jakoś stało, że zaczęłam się interesować. Tutaj miał być zrobiony taki przepęd owiec z Rumunii do Czech przez Piotrka Kuchuta, Bacę z Beskidu Śląskiego. Zaangażowałam się w to. Zrobiliśmy taki festyn w Łupkowie na trasie tego przejścia owiec. No i na jednej z takich spotkań związanych z przygotowaniem do tego przejścia zupełnie przypadkowo rozmawiałam z Robertem Bańkoszem i on mnie zapytał, dlaczego my tu w Komańczy nie zainteresujemy się cmentarzem w Łupkowie. Ja mówię: Robert, ale jakim cmentarzem? No jest tam cmentarz łomkowski, może trochę zaniedbany. A on mówi: nie, ja nie mówię o łomkowskim, mówię o wojennym. Ja mówię: cmentarz wojenny w Łupkowie, Robert, ale to nie ma cmentarza. Robert mówi: zapytaj Edwarda Orłowskiego, on wie. No to zapytałam Edwarda Orłowskiego. No i pojechaliśmy z panem Edwardem do Łupkowa i on mi pokazał faktycznie miejsce, gdzie jest cmentarz wojenny. No tam nie było dać nic całkiem. Płaskie, puste miejsce na dolnej części cmentarza, starego cmentarza łomkowskiego. No i faktycznie zmartwiłam się, że jest cmentarz wojenny, nic się z tym nie dzieje. Zaczęłam ustalać fakty. Okazało się, że pół cmentarza należy do osoby prywatnej, pół jest działką starostwa. Na cmentarzu łomkowskim rosło mnóstwo uschłych albo usychających jesionów. Ledwie tam można było przejść. No więc zapytałam starostwa, czy zamierzają usunąć te drzewa z cmentarza. Powiedzieli, że nie, bo nie mają na to pieniędzy, ale jeżeli ktoś chce, to może to zrobić, tylko jakąś taką, żeby się zobowiązał, że będzie to robił starannie. No i powiedziałam, że okej, nie. Więc dogadałam się z kolegą, który jest pilarzem, że on po prostu to wytnie, w zamian biorąc sobie to drewno. No i całą zimę wycinaliśmy te drzewa z cmentarza, usunęliśmy je. No tak trochę się poprawiło, ale dalej nic się nie działo.
2: To w tej chwili znajdujemy się dokładnie przy fundamentach tego Totten House, czyli tej tak zwanej trupiarni. Widać, że jej zarys jest uchwycony w połowie ze względu na to, że druga część wychodzi już poza obecnym terenem cmentarza. Widać, że on kiedyś zajmował większą przestrzeń i że współczesne ogrodzenie nie oddaje tak naprawdę jego całego obszaru.
3: Besiduje Barbara Witkowska z Instytutu Archeologii Jagiellońskiego Uniwersytetu ta usłuchowej pracowni Gaja.
2: Te fundamenty są dość liche, ale to był prawdopodobnie budynek drewniany i też jego funkcja była taka, że nie musiał być zbyt solidny, bo tutaj tymczasowo po prostu przechowywano ciała przed ceremonią pogrzebową. Też powstanie tego budynku było związane z tym, że pod koniec XIX wieku ówczesny zarządca tych terenów, czyli po prostu monarchia austro-węgierska, bo to był zabór austro-węgierski, wydała dekret na temat tego, że na terenie cmentarza powinien się znajdować jakieś miejsce, gdzie tymczasowo będą deponowane zwłoki do czasu ceremonii pogrzebowej, ze względów po prostu czysto sanitarnych. Niekoniecznie we wszystkich miejscowościach tutejszych podkarpackich ten dekret był szanowany, ale wygląda na to, że w Łupkowie faktycznie taka trupiarnia powstała i właśnie w tej chwili nad nią stoimy. To jest niewielki budynek, on ma około 4, może 6 metrów kwadratowych, więc nie jest to jakaś duża przestrzeń, ale no, na swoją funkcję wydaje się, że w zupełności wystarczająca. I tutaj, ponieważ widać, że nawet trupiarni nie udało nam się uchwycić w całości, to dokładnie obok tej trupiarni miała się znaleźć kolejna mogiła masowa. Zaraz za trupiarnią jest skarpa, więc jeżeli ta mogiła faktycznie powstała, to ona tak naprawdę znajduje się w tej skarpie i ulega w tej chwili dość silnej degradacji niestety. Aczkolwiek trzeba przyznać, że nigdzie w tej skarpie nie zaobserwowaliśmy żadnych szczątków ludzkich, bo specjalnie tam chodziliśmy, robiliśmy obserwacje po deszczu, po burzy. Nic tam nie jest wymywane. Między innymi dlatego, że skarpa została dobrze zabezpieczona roślinnością.
1: Ja tam sadziłam te derenie i tam nigdy żadnej kostki nie było.
2: Tak, tak, tak. Tam nie ma takich... Derenie dobrze chronią tą skarpę. Ale nie mamy pewności, czy ta mogiła powstała, bo nie mamy do niej dostępu. Musielibyśmy naruszyć tą skarpę, a to nie jest dobry pomysł, bo przy okazji zdestabilizowalibyśmy teren, więc nie ruszymy tego po prostu ze względów. Za naszymi plecami znajduje się już zasypana mogiła, dlatego że my nie mamy w zwyczaju ekshumować tych szczątków. Oni tutaj zostają, ponieważ w ogóle cmentarz komasacyjny w swoim założeniu miał być docelowym, ostatecznym miejscem spoczynku żołnierzy, którzy zginęli na froncie. Więc my jakby szanujemy tą decyzję i wszystkie analizy, wszystkie badania przeprowadzamy na miejscu i po ich przeprowadzeniu przykrywamy ich i ponownie zasypujemy. Oni tutaj zostają, nie są nigdzie stąd wywożeni i ich szczątki znajdują się zgodnie z założeniem na cmentarzu komasacyjnym. Dotychczas niestety nie udało nam się znaleźć żadnego nieśmiertelnika, ani niczego, co pozwoliłoby nam zidentyfikować ludzi tych, tak żeby na przykład powiadomić rodzinę, czy jakieś osoby zainteresowane. Szukamy. A co? Może kiedyś nam się uda znaleźć.
1: Zastanawiałam się, co tu można zrobić. No i wtedy się okazało, że będzie przez gminę Komańczaszec prowadzony gazociąg. No, długo nie można było się w ogóle dowiedzieć, jak on będzie szedł, bo po prostu to nie było wyjaśnione mieszkańcom. Ale wreszcie pojawiła się mapa tego gazociągu i gdzieś tam była w gminie. Zupełnie przypadkiem, będąc w gminie, zwróciłam okiem na tą mapę i ze zdumieniem zobaczyłam, że planowany przebieg gazociągu jest przez działkę, gdzie jest cmentarz wojenny. No więc zapytałam urzędniczki, która się tym zajmowała, czy ona wie, że tam jest cmentarz. Oczywiście nie wiedziała, ale zmartwiła się, że jest taka sytuacja, więc poprosiła tych projektantów, żeby się zjawili w gminie i wyjaśnili, co z tym zamierzają zrobić. Oni powiedzieli, że po prostu projekt jest zrobiony, koniec i tak będzie. Ale przekażą inwestorowi, czyli jakby Gaz-Systemowi i tak dalej. No myśmy obie nie uwierzyły, że oni coś z tym cokolwiek zrobią. Stwierdziłam, że muszę działać. No i zaprosiłam do wyjaśnienia tą sytuację konserwatorowi z Krosna, zabytków, starostwu, gminie, pani Uliarz od mogił wojennych z Urzędu Wojewódzkiego, no komu tylko mogłam. Zjawiła się komisja, bardzo szybko, w ciągu 3 tygodni na cmentarzu zjawiła się komisja, kilkanaście osób, no i wszyscy, no i przedstawiciele Gaz-Systemu. Kilka godzin myśmy tam robili różne ustalenia i wreszcie stanęło na tym, że jest możliwość techniczna zrobienia przewiertu pod cmentarzem, żeby go nie rozkopywać. Panowie z Gaz-Systemu mieli świetne pomysły, że oni cmentarz przeniosą w jakieś godniejsze miejsce. Ja mówię, panowie, ale miejsce bitwy nie jest godne dla cmentarza wojennego, o co chodzi? Pani Uliarz mówi, panowie, no nie ma takiej możliwości, cmentarzy wojennych się nie ekshumuje, ustawa tego zabrania. Panowie zaczęli protestować, że przewiert to 1 000 000 złotych będzie kosztować. No mówimy, no ale co nas to obchodzi, nie? Po prostu tak trzeba zrobić. No i rozeszliśmy się. No i po roku później okazało się, że tak została zrobiona zmiana w projekcie, będzie przewiert. No bardzo mnie to ucieszyło, znaczyło, że cmentarz nie zostanie zniszczony. Potem się zaczęły następne problemy, bo wycinali drzewa, przejeżdżali przez cmentarz. Gaz-System sobie zdał sprawę, że nie jest w stanie upilnować podwykonawców, żeby jednak nie chodzili sobie na skróty tamtędy. W związku z tym zaproponował, że cmentarz ogrodzi za własne pieniądze. Właściciel prywatny cmentarza się zgodził, cmentarz został ogrodzony. A ja cały czas, ja jestem biologiem, przypominam, nie znam się na tym wszystkim. Lubię historię, ale nie miałam aż tak dobrej wiedzy, żebym wiedziała, gdzie szukać, cokolwiek się dowiedzieć. Więc dosyć rozpaczliwie szukałam przez internet kogoś, kto mógłby mi jakoś pomóc. Na forach poświęconych pierwszej wojnie zapytywałam, dostawałam jakieś odpowiedzi, ale to wszystko były jakieś takie szczątkowe rzeczy. No i któregoś dnia na cmentarzu poznałam pracownika Gaz-Systemu, który nam przyjechał wtedy prywatnie na urlop. Grześka Gąskę, który był zafascynowany, no jest do tej pory, historią, a w szczególności go zafascynowała właśnie kwestia cmentarza wojennego w Łupkowie. I po prostu wręcz mi powiedział, czy on mógłby mi jakoś pomóc. Ja mówię, że tak, każdego proszę o pomoc. Jeżeli jest w stanie jakoś mi pomóc, bardzo proszę. No i zaczęliśmy szukać już wtedy we dwoje. Przypadkowo znaleźliśmy miejsce do badań, tak zwaną popówkę, i konserwator skorzystał z naszych wskazówek i popówka została zbadana, przeniesiona. Ucieszyliśmy się, że to coś to dało. No i tak oboje już teraz, prawda, rozpytywaliśmy, gdzie mogliśmy. I któregoś dnia do Gąski odezwał się człowiek, który napisał, że w sumie to być może jego firma mogłaby zrobić badania archeologiczne, bo co prawda tak daleko na wschód nie badają, ale może by zrobił tego cmentarza, żeby jakoś go tam znaleźć. Okazało się, że ta firma to jest UJ, a ten człowiek to jest archeolog z UJ-u. No, cieszyliśmy się ogromnie. Szczególnie, że w międzyczasie były zrobione takie bardzo skromne badania archeologiczne na zlecenie Gaz-Systemu i pani, która, archeolog, która to robiła, stwierdziła, że nie ma tam pochówków. Zrobiła bardzo takie małe wkopy i stwierdziła, że tam nie ma nic. No więc to już wyglądało niedobrze. Ale niezrażony archeolog, pan Marcin Czarnowicz z UJ-u, stwierdził, że oni to w ramach tam praktyk, jakiegoś tam projektu zrobią. No i faktycznie został zrobiony wykopaliska na badania archeologiczne na cmentarzu w Łupkowie i okazało się, że owszem, są tam pochówki z pierwszej wojny jak najbardziej.
2: Pracujemy tutaj w ramach projektu Karpackie epizody Wielkiej Wojny, którego kierownikiem jest dr Marcin Czarnowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Instytutu Archeologii. Ja prowadzę tutaj, koordynuję badania terenowe. Moje nazwisko Barbara Witkowska, ja pracuję, reprezentuję firmę Pracownia Usługowa Gaja. Oprócz tego naszym głównym antropologiem naszego projektu jest dr Anita Szczepana, która od wielu, wielu lat z nami współpracuje. Jesteśmy za to jej bardzo, bardzo wdzięczni. Z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tu w terenie analizy wszystkie antropologiczne wykonuje dla nas pani Melisa Hauke z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat współpracuje również z nami Andrzej Jastrzębiowski z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Oprócz tego w ogóle ten projekt funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, dzięki niesamowitemu wsparciu władz po prostu gminy Komańcza, która nas tu wita zawsze z otwartymi ramionami i która od strony logistycznej po prostu ułatwia nam nasze badania, udostępniając nam budynek szkoły, dostarczając nam różne rzeczy, które nam ułatwiają tutaj życie. Ja muszę przyznać, że ogólnie w żadnym innym miejscu Polski archeolodzy nie są witani tak z otwartymi ramionami jak w Bieszczadach. Tutaj ogólnie lokalni mieszkańcy po prostu sami z siebie oddolnie mają taką potrzebę poznawania historii, że my jesteśmy tutaj witani z bardzo dużą dawką serdeczności, na którą no nie w każdym rejonie Polski uczciwie rzecz biorąc możemy liczyć. I również nasze działania od wielu lat, zarówno od strony finansowej, jak i po prostu czysto formalnej, wspiera Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy. I współpracujemy z różnymi lokalnymi stowarzyszeniami. Naszym partnerem w naszych działaniach jest Stowarzyszenie Opiekunowie Bieszczadzkiej Historii, wraz z którym i Gminnym Ośrodkiem Kultury i właśnie Stowarzyszeniem Opiekunowie Bieszczadzkiej Historii piszemy projekty, dzięki którym finansujemy nasze działania.

0: Nazywam się Andrzej Jastrzębiowski. Ja z wykształcenia jestem konserwatorem dzieł sztuki. Na co dzień pracuję w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, a w wolnych chwilach, korzystając z urlopu w swoim muzeum, współpracuję właśnie z UJ-em, no i też z gminą Tukomańcza przy pracach prowadzonych przez UJ, przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedzimy obecnie na schodach do cerkwi, które odkopałem 2 tygodnie temu. Tak, razem ze studentami. Najpierw wykarczowaliśmy całe tutaj to krzaki, krzewy, a później, no taka była idea, że taki pomysł się narodził, żeby uwidocznić tą obrys cerkwi, ją jakby umiejscowić konkretnie. I no to jest już, w zasadzie to jest już moja trzecia cerkiew, przy której pracuję. Na poprzednich wakacjach pracowaliśmy w zeszłym roku na cerkiew w Zubeńsku, a 2 lata temu i 3 lata temu na cerkiew na Woli Michowej. Na Woli Michowej też mieliśmy plany odkopać schody, nie udało się, na Zubeńsku też nam się nie udało jakby namierzyć na schody, a tutaj bardzo ładnie one są czytelne, dlatego też możemy tak sobie usiąść pięknie na nich. Jest bardzo dużo monet i to z różnych okresów historycznych i też oprócz monet dużo szkieł, no to z wybitych szyb okien. Ja podejrzewam, że część z tych szkieł to nawet może być jeszcze w czasy wojenne z 1914, ten konflikt 14-15, gdzie też cerkiew była ostrzeliwana. Tu się z jednej strony ukrywali jakby wojska carskie, z drugiej strony byli Austriacy, więc na pewno też okna nie przeżyły tamtego czasu. Więc szkła niewiele jest niestety, niewiele jest gwoździ i jakby takich gwoździ, które były wykorzystywane jakby do budowy cerkwi. To znaczy, że też jakby nie rozbierano cerkwi jakby tutaj na miejscu, tylko jakby tak całe elementy jakby zabierano i gdzieś to, bo zachowały się w bardzo... Znaczy niewiele jest to. Jednak największy zbiór stanowią monety. Najstarsza moneta z 1767 roku. Grosz Stanisława Augusta, krajcary, później halerze i nasze już później złotówki i grosze, czyli złotówki. Znaleźliśmy jedną 5-złotówkę srebrną i tak poza tym to 2,5 groszy monetki. Wszystkie nasze monety, bo tak jak możecie sobie zobaczyć, my kopaliśmy tylko przy jakby fundamenty dookoła, tak? I wszystkie monety, które znaleźliśmy, znaleźliśmy jakby w obrębie fundamentów, czy pomiędzy kamieniami, czy zaraz gdzieś z boku, tak? Ciekawostką jest właśnie, że przy północny narożnik, zaraz za nawą główną i przy pomiędzy apsydą, tak? A nawą, w jednym miejscu, tam jakby w ścianie, w murze, 6 krajcarów. 3 monety, 6, o nominale każda 6 krajcarów. To takie. I one były wszystkie skupione jakby w jednym miejscu. No i to ten fakt właśnie tej lokalizacji tych krajcarów, to może nawiązywać do tradycji, tak? Do tradycji kładzenia monet na węgłach w trakcie budowy cerkwi, aby przynieść szczęście, czy tak?
1: W związku z tą budową gazociągu jeden z tych okręgów był zagrożony i my dokładnie założyliśmy sobie wykop tak, żeby złapać ćwiartkę tego okręgu i sprawdzić, czy faktycznie pod nimi są szczątki żołnierzy poległych tutaj podczas walk o Przełęcz Łupkowską. I okazało się, że faktycznie znaleźliśmy wówczas 2 mogiły masowe, w której przebadaliśmy tylko odcinki, bo celem naszych badań nie było jakby policzenie dokładnie ile osób tutaj, ile jest złożonych, tylko po prostu udowodnienie, że oni są. Te badania miały taki charakter półratowniczy ze względu na okoliczności, w których się działy. Nie dysponowaliśmy wówczas żadnym planem archiwalnym, żadnymi mapami ekshumacyjnymi dotyczącymi Łupkowa, nic takiego. To pozyskaliśmy dopiero po naszych badaniach. I teraz tak. Wyszliśmy stąd z taką wiedzą, że na pewno te 2 okręgi istnieją. Jeszcze podczas badań w 2020 roku próbowaliśmy udowodnić istnienie tych mogił poprzecznych. Wówczas nam się nie udało, bo założyliśmy wykopy po prostu nie mając planu i źle wcelowaliśmy, bo jeden z naszych wykopów był tutaj, czyli zupełnie poza mogiłami. A tutaj się dosłownie z tą mogiłą rozminęliśmy. O granica mojego wykopu to była granica tej mogiły. O tyle się z nimi rozminęłam. Więc wydawało nam się, że te poprzeczne mogiły w ogóle nie zostały wykonane. Natomiast później po badaniach z 2020 udało nam się dzięki naszemu współpracownikowi Grzegorzowi Gąsce dotrzeć do materiałów archiwalnych, które są przechowywane w Lwowie. On tam wykonał potężną kwerendę w materiałach archiwalnych i znalazł oryginalne projekty cmentarza Łupkowskiego, wykonane ręką pana Grünbergera, Artura Grünbergera, projektanta tutejszych w ogóle cmentarzy komasacyjnych, na których ewidentnie było widać, że powstały dwa zdwojone okręgi i między nimi były dwie mogiły poprzeczne, które były, i te okręgi były flankowane z dwóch stron pojedynczymi mogiłami poprzecznymi. Oraz plan z 30 roku, już nie grünbergerowski, na którym ewidentnie widać, że do tych mogił poprzecznych już polska strona, która przejęła te tereny po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dostawiła kolejne mogiły masowe. I ten sezon, który mamy w tej chwili, jest poświęcony udowodnieniu, czy te projektowane mogiły faktycznie powstały. W większości faktycznie udało nam się odnaleźć, tą mogiłę, udało się nam odnaleźć te dwie mogiły. Natomiast w tym ostatnim wykopie, tam najdalej widocznym, mamy dwa puste wkopy, czyli zostały wykopane wkopy po to, żeby ściągnąć do nich ciała, ale ciała z jakichś przyczyn nie zostały w nich zdeponowane. Te, już mówię o tych czasach, kiedy te tereny były zarządzane przez państwo polskie. Tak jakby nie wiem, czy oni ich nie odnaleźli w tych okopach, czy nie mieli mapek ekshumacyjnych, dlatego że my w Lwowie znaleźliśmy te mapy ekshumacyjne. Może nie mieli dostępu do tych map, w każdym razie jakby ich tu nie ściągnęli. Ściągnęli ich na tą południową stronę, a na północnej mamy dwie puste mogiły. I teraz tak, w tej mogile, tu mamy dwie mogiły i tak zwany budynek, to ten house, to się tak po niemiecku ładnie nazywa, po polsku nazywa się dość masakrycznie, ponieważ nazywa się trupiarnia, to jest oficjalna nazwa tego budyneczku. To jest rodzaj kostnicy. Jeżeli chodzi o tą kostnicę, to mamy tam taką sytuację, że my nie wiemy, czy to jest kostnica związana z cmentarzem Łemkowskim, czyli, który tu funkcjonował oczywiście przez cały czas istnienia wsi, miejscowości Łupków, czy to jest kostnica założona na potrzeby cmentarza komasacyjnego. Dlatego, że ona jest w stosunku do projektu Grünbergera taka trochę krzywa, nie do końca trzyma oś całego tego projektu. To jest jedna rzecz, a teraz podczas badań przy fundamentach trupiarni znajdujemy łuski rosyjskie, tak jakby jakiś Rosjanin stał za budynkiem trupiarni i się z niej ostrzeliwał z Austro-Węgrami, powiedzmy. To są nasze wstępne hipotezy, one na pewno będą wymagały potwierdzenia podczas analiz materiałów. Więc wygląda na to, że trupiarnia jako taka została założona na potrzeby cmentarza cywilnego, który tu cały czas funkcjonował. Ten cmentarz w ogóle ma taką dość skomplikowaną historię, znaczy skomplikowaną, długą przede wszystkim historię, bo nam udało się tu znaleźć groby sprzed początków XIX wieku, takie, które możemy datować na XVII-XVIII wiek. To są groby łemkowskie na pewno, związane tutaj z funkcjonowaniem tej miejscowości. I na tej najstarszej części cmentarza łemkowskiego został założony cmentarz komasacyjny, co oznacza, że w momencie przeznaczania tego terenu pod cmentarz komasacyjny miejscowa ludność nie wiedziała już o jego istnieniu. Czyli to musi być tak stary cmentarz, że ta część została zapomniana przez miejscowych najzwyczajniej w świecie. Nie czuli się już emocjonalnie z tą częścią związani. W tym roku również skupiliśmy się na odsłonięciu fundamentów cerkwi w Łupkowie i dzwonnicy, ponieważ jakby w pewnym momencie nasz projekt nazywa się Karpackie epizody Wielkiej Wojny i poświęcamy się głównie badaniu jakby w przebiegu frontu, lokalnych fal, odtwarzaniu przebiegu okopów. I potwierdzaniu istnienia tych cmentarzy komasacyjnych, ale od początku jakby istnienia tego projektu poczyniliśmy takie założenie, że zawsze, jeżeli na jakimś miejscu kopiemy, to poświęcamy również swój czas jak gdyby odkrywaniu tego dziedzictwa cywilnego, czyli jego łemkowskiego, z którym mamy tu do czynienia. W tym roku sobie odsłoniliśmy fundamenty cerkwi łupkowskiej i właśnie walczymy o to, żeby dzwonnica była bardziej widoczna, bo dzwonnica jest cała zawalona i tak naprawdę my nie tyle kopiemy w ziemi, co odgruzowujemy dzwonnicę.
0: Zakłada się, że cerkiew została wybudowana w latach mniej więcej 1800-1815 i właśnie te krajcary, które znaleźliśmy w murze, wszystkie miały po oczyszczeniu, bo ja już je zakonserwowałem, wszystkie udało się odczytać na nich daty 1800 rok. Czyli to bite w 1800 roku były. Czyli mogłyby tak, że później mniej więcej pomiędzy 1800 a 1815 ktoś wykorzystał je właśnie do ułożenia na węgłach.
1: Tutaj fajnie widać po rozkładzie zabytków i różnych części budowlanych, że ta cerkiew i dzwonnica nie zostały celowo wyburzone i nie zostały, tak jak w Wolimichowej, jak robiliśmy planigrafię elementów cerkwi, to było widać drogę, którą cerkiew wyjechała z cerkwiska na spychaczach, a tutaj ewidentnie widać, że te rzeczy uległy po prostu stopniowej degradacji. Rozkład po prostu tych elementów dachu, elementów ścian wskazuje na to, że ta cerkiew nie była celowo wyburzana.
0: No,
1: ani dzwonnica.
0: Święcie przekonani, że akcja Wisła, nie? Tutaj odcisnęła piętno, a w 52 roku znaleźliśmy zdjęcie z 52 roku, gdzie dzwonnica jeszcze stała i cerkiew jeszcze stała, chociaż już... W 52? Chociaż już jakby fundamenty zostały, no bo to jest kamień na fundamentach kamiennych, ale jednak drewno. Gdzieś już tam siadła trochę w dół i już zaczynała się rozkraczać i wtedy myślę, że to był taki pierwszy sygnał, żeby ją później całkowicie rozebrać. Bo nie spalono je, bo nie znaleźliśmy nic spalonego.
2: Nie wyjechali w akcji Wisła. Mieszkańcy Łupkowa wyjechali za Bóg i później teoretycznie tu ich nie było, ale tylko w teorii. I bo jak jacyś, nie wszyscy wyjechali, niektórzy poszli na Słowację i potem wrócili, także było tu trochę mieszkańców. I później był, no, stacja była bardzo ważna, prawda? I tam była obrona stacji, tu było dużo policjantów, czy milicjantów. I był atak UPA, który oni się obronili, ale na drugi dzień stwierdzili, że drugiego ataku nocnego już nie dadzą rady obronić, mieli za mało broni, znaczy no, amunicji. I wiedzieli, że żadna pomoc nie przyjdzie, bo tam był most zniszczony do Komańczy, nie? Więc musieli się sami ewakuować. I wtedy pobiegli na Słowację, bo wtedy i zabrali pociąg, przyjechali tym pociągiem, bo są zapisane wspomnienia ojca Wojtka Wysokina, nie? I tam jest takie stwierdzenie, że resztę mieszkańców ewakuowali tym pociągiem i policjantów. Czyli ktoś tu jednak był. No. To był chyba 46 albo 7 rok, nie? Teoretycznie mieszkańców nie było. I później, jak oni byli już pociągiem na górze nad Słowacją, to zobaczyli, że już Łupków został podpalony, ale to ta część koło stacji. Tutaj pożaru nie było, ale też nie było nikogo. I dopiero formalnie koło 57 tu zaczęło być PGR, nie? Czyli od 46 czy tam 7 do 57 przez ten czas tu się działo co kto chciał.
0: No tak.
2: Jak chciał sobie coś wziąć, to sobie brał.
0: Tak, no właśnie.
2: Po prostu.
0: Potrzebował blachy,
2: tak, to
0: drewno.
2: Sobie przychodził i sobie brał. Tak? I nikt nie ma pojęcia, co się tu działo, bo nie było żadnego nadzoru ani żadnego.
1: W budynku trupiarni wewnątrz nie udało nam się znaleźć żadnych artefaktów kompletnie, natomiast na zewnątrz znaleźliśmy pociski i łuski, świadczące o tym, o czym już wiedzieliśmy wcześniej, że na terenie cerkwiska prowadzone były dość intensywne walki podczas I wojny światowej. Całe to cerkwisko to jest jedno wielkie pobojowisko i widać po prostu, że ta sytuacja, w przeciwieństwie do sytuacji na Zubańsku, którą też mamy dość dobrze rozpoznaną, była dość dynamiczna i cerkwisko ciągle przechodziło z rąk do rąk i czasem zajmowali je Austro-Węgrzy i byli ostrzeliwani przez Rosjan, a czasem zajmowali je cerkwisko w Łupkowie Rosjanie i byli ostrzeliwani przez Austro-Węgrów. I to jest sytuacja zupełnie inna niż na cerkwisku w Zubańsku, na którym kopaliśmy w zeszłym roku, gdzie widać, że za murkiem cerkiewnym siedzieli sobie żołnierze austro-węgierscy i byli ostrzeliwani przez Rosjan, ponieważ mamy tam łuski austro-węgierskie, które po prostu spadały obok strzelających żołnierzy i pociski rosyjskie, które do nich dolatywały. I też widać, że sytuacja tam była dość stabilna, ponieważ żołnierze austro-węgierscy, żeby nie łazić po błocie i po śniegu, wyłożyli sobie wzdłuż wewnętrznego lica murku cerkiewnego, wyłożyli sobie igliwie, żeby się nie ślizgali podczas biegania za nim. Także tam sytuacja była o wiele bardziej stabilna. Tutaj widać, że te walki miały zupełnie inną dynamikę. Znamy też zdjęcie powojenne dzwonnicy w Łupkowie, na której widać po prostu, że ona jest kompletnie ostrzelana. Cały tynk jest pełen takich charakterystycznych otworów po ostrzale. Częściowo odczyściliśmy tutaj również nagrobki stojące, cywilne kompletnie, ze względu na to, że mamy w naszej ekipie konserwatora zabytków, fachowca i profesjonalistę. On nam udzielił tutaj porad, w jaki sposób odczyścić kamień, w jaki sposób go zakonserwować i w tej chwili trwa konserwacja elementów metalowych za pomocą farby po prostu z odrdzewiaczem. Dlatego, że my zawsze właśnie dbamy o dziedzictwo łękowskie, równocześnie kopiąc cmentarze komasacyjne, ponieważ my jakby wracając na te miejsca, do opuszczonych łękowskich miejscowości, nie staramy się przywrócić ich do cmentarzy, do stanu pierwotnego, bo uważamy, że przywrócenie, takie całkowite uporządkowanie cmentarza cywilnego, czy łękowskiego, czy bojkowskiego, to jest po prostu zakłamywanie historii, bo oni nie wyszli stąd wczoraj, tylko jakby cała... Uważam, że takie utrzymywanie na tym cmentarzu takiego nostalgicznego krajobrazu dobrze oddaje tragizm sytuacji i ten fakt, że ich tu ciągle brakuje, że ich tu po prostu nie ma i zostali kiedyś stąd wywiezieni siłą. Dlatego nie staramy się tego cmentarza zbytnio uporządkować, tylko go zakonserwować w tym stanie, w którym się znajduje.
3: Agnieszka Musiał, jestem studentką archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I bierzemy właśnie udział w badaniach naszej uczelni w Starym Łupkowie. No i szukamy cerkwiska i mogił pierwszowojennych. A ja jestem pod wrażeniem tego, że po 5 latach, albo 6 nawet, udało nam się w ogóle dotrzeć do tej cerkwi, do tej dzwonnicy, bo no ten teren tutaj wokół w ogóle na to nie wskazywał, że coś tutaj było i nic tu nie było widać, oprócz tych krzyży gdzieś tam przyrzedzonych.

0: No nie widziałem nic, co się działo, jeżeli chodzi o Łemków. I odkrywając po prostu te wykopy i różne dzwonice i przebywając na tych wykopaliskach, człowiek się zastanawia czasami i widzi, że coś, co było 70 lat temu i tak naprawdę to było niedawno, może w przeciągu tych kilkudziesięciu lat całkowicie zniknąć i przepaść całkowicie ze świadomości takich zwyczajnych ludzi.
1: Podczas odsłaniania fundamentów tej cerkwi wychodziło nam bardzo dużo kości ludzkich, więc przemieszanych, to nie były pochówki sensu stricte, tylko kości ludzkie w warstwie, dość rozdrobnione i prawdopodobnie świadczy to o tym, że ta cerkiew postawiona na początku XIX wieku została również postawiana na starym cmentarzu parafialnym i po prostu podczas wykopywania jej fundamentów naruszono stare pochówki i kości znalazły się na złożu wtórnym.
2: Jest tu troszeczkę bałaganu, aczkolwiek grób ten jest, bym powiedziała, bardzo relatywnie ładny, dlatego że jest dużo tych układów anatomicznych. Mamy tutaj całą kolumnę kręgosłupa.
3: Besieduje Melissa Hauke, cudowy antropolog.
2: Większość kręgosłupa szyjnego, cały kręgosłup piersiowy z lędźwiowym, kością krzyżową jest nawet odłamana, co prawda, ale jest kość guziczna, która bardzo rzadko się zachowuje. Mamy w tym anatomicznym też położeniu prawą część miednicy. Niestety kość udowa prawa, która znajduje się po prawej stronie tego człowieka, jest obok panewki i jest zupełnie wykręcona do góry, więc tutaj było zdecydowane rozczłonkowanie. Niżej mamy kolejny układ anatomiczny, dużo gorzej zachowany, bo tutaj jest troszeczkę bałagan. Mamy 6 żeber prawych, 7 żeber lewych, tylko 7 kręgów. I tutaj jest kręg jeden lędźwiowy i reszta piersiowych. Mamy całą miednicę, niestety bez połówki osobno, niestety bez kości krzyżowej. Głowa, jedna, jak również druga, spoczywają pod butami. Tutaj był niestety bałagan. Dalej mamy kość miednicy, lewą stronę i poza panewką spoczywa kość udowa, która jest połączona z piszczelową i z strzałkową, które są anatomicznie do stopy, która spoczywa w bucie. Druga strona tej miednicy jest troszeczkę odłamana, natomiast ewidentnie tutaj jest jedna osoba w tym położeniu. Lewa noga byłaby ugięta w kolanie i stopa znajdowałaby się niżej. Prawa noga jest wyprostowana. Za tym konglomeratem znajduje się klatka piersiowa, która pomimo, że żebra są ładnie dosyć ułożone, to są dosyć przekładane, bym to tak nazwała. I do nich jest podłączonych kilka kręgów. Tutaj widzę dwa lędźwiowe, kość krzyżową i lewą część miednicy. I nogi od tej miednicy chowają się w profilu. Mamy tutaj troszeczkę za dużo nóg. Tak, ogólnie bym powiedziała, że ta konkretna mogiła jest bardzo ciekawa, dlatego że po pierwsze zachowały się te buty. To jest bardzo rzadkie, że zachowują się buty w tak dobrym stanie. Mamy przynajmniej dwie stopy, które są całkowicie zachowane, bo są obleczone butem. One są zupełnie zamknięte w tych butach, więc mamy je całkowite. I te kości spoczywają na tkaninie, czyli ci żołnierze zostali pochowani w taki, bym powiedziała, bardziej cywilizowany sposób. W innych mogiłach nie jest to niestety tak ładnie zostawione. Niestety jest dużo mniej tych układów anatomicznych, także tutaj jest dosyć szczególna ta mogiła. Był pochówek cywilny, nie konkretnie tutaj na Łupkowie, lecz na Zubeńsku. Był to pan w wieku około 30 lat, który został pochowany w trumnie. Odsłoniliśmy jego część od połowy ramion do stóp w zeszłym roku. I w tym roku mieliśmy taką misję, ekspedycję tak naprawdę, żeby odsłonić jego górną część. Udało się to zrealizować. I właśnie na tej podstawie byłam w stanie określić jego wiek, miał piękne zęby, znaczy ma piękne zęby, pełne uzębienie, bez ubytku.

0: nawet z ósemkami dobrze wyrżniętymi ze szczęk i z żuchwy, niepołamany, naprawdę, no i patrząc też po twarzy czaszce, byłby to dosyć przystojny człowiek. W układzie zdecydowanie anatomicznym leżał sobie spokojnie w tej trumnie, także nie zaburzyliśmy go za bardzo, zostawiliśmy go oczywiście w takiej pozycji, w jakiej sobie spoczywał, tylko się z nim przywitaliśmy, opisaliśmy i położyliśmy z powrotem spać, tak. Także zdecydowanie ciekawy przypadek, że w mogile masowej na cmentarzu wojennym znalazł się cywil w trumnie. To jest zdecydowanie bardzo rzadki przypadek, tak. Wczoraj w mogile masowej, tutaj w niższym odcinku naszych wykopów, została znaleziona czaszka około 20-25-latka z postrzałem. To jest ewidentny postrzał w lewą część czoła i trajektoria wskazuje do prawej części potylicy, a tak konkretnie szew węgłowy przebił ten pocisk i rozsadził tak naprawdę w tej części potyliczno-ciemieniowej tą czaszkę. Na pewno ten człowiek zmarł natychmiast. Są to obrażenia po prostu, które automatycznie od razu powodują śmierć, więc przynajmniej nie cierpiał. Natomiast młody człowiek, zęby ósme były, tylko u góry, na dole nie było zębów ósmych. Co ciekawe, bardzo zepsute próchnicą. Jak na takiego młodego człowieka, szczególnie w tamtym okresie historycznym, 110 lat temu, tak zepsute zęby wskazują na to, że była to osoba dosyć zamożna, która odżywiała się słodkimi rzeczami. Bo praktycznie większość zębów była mocno zajęta próchnicą. Także zdecydowanie przypadek ciekawy, że byliśmy w stanie odsłonić jego czaszkę i zobaczyć tą trajektorię tego lotu. Bardzo to było ewidentne, zrobiliśmy odpowiednią dokumentację i zdecydowanie jest to taki, bym powiedziała, highlight tegorocznych wykopalisk na Łupkowie.
1: W momencie, kiedy tutaj wkroczyliśmy 3 tygodnie temu, to w zasadzie nie było tutaj widać kompletnie fundamentów cerkwi. Jedynym dowodem na to, że ona tutaj stała, jest ten krzyż cerkiewny, który jest tutaj pionowo wbity, który powinien się znajdować na bani cerkwi, na jej dachu. Natomiast z racji tego, że nie ma, cerkiew w Łupkowie się nie zachowała, to jedynym miejscem wyznaczającym jej lokalizację był właśnie krzyż cerkiewny. Po tygodniu naszych badań zaczęło być widać dokładnie rozplanowanie cerkwi, korony murów i fundamenty. I mamy, idąc od strony zachodniej, mamy schody wejściowe, przedsionek, nawę główną jakby. Właśnie tutaj oddzielone ścianą ikonostasową część z apsydą i zakrystię, która ewidentnie powstała później. Wychodzi nam tutaj z analizy fundamentów, że najpierw powstała główna broła cerkwi, a później dostawiono do niej część z zakrystią. I podczas badań znajdowaliśmy bardzo dużo gwoździ, elementów drewnianych, świadczących oczywiście o tym, że zawaliły się ściany. Znajdowaliśmy monety, znajdowaliśmy bardzo dużo szkła, z tym, że to nie jest szkło witrażowe sensu stricte, okienne niewątpliwie, ale nie jakieś ozdobne. Mamy tutaj 5 centów amerykańskich, które świetnie się wpisują w historię łemkowskiej imigracji zarobkowej i ewidentnie widać, że część tutaj osób wracała, albo wracały po prostu pieniądze przysyłane przez te osoby, więc mamy tutaj 5 centów. Mamy tutaj w ogóle monety z czasów króla Poniatowskiego, która się pięknie wiąże z obozem konfederatów znajdującym się na pograniczu, obecnym pograniczu polsko-słowackim. Tu niedaleko w Łupkowie jest obóz konfederatów. Mamy stąd również monetę z orzełkiem bez korony. Więc te monety opowiadają nam całą historię Łupkowa. No nie mamy niestety monet XVI-wiecznych, które by pięknie zaczynały tą historię, ale mamy monety od Poniatowskiego po PRL.
2: A taka archeologia współczesna jest zdecydowanie ciekawsza ze względu na to, że po prostu ludziom jest łatwiej przyswoić taką wiedzę, która działa się stosunkowo niedawno i właśnie bardzo często mają właśnie dziadków, czy tam pradziadków, gdzieś śledzą historię gdzieś swojej rodziny albo terenów, na których się wychowywali. A taka bardziej odległa archeologia, gdzieś tam właśnie epoka brązu, czy tam kamienia, no to są bardziej odległe czasy i o wiele trudniej jest je zrozumieć dla takiego zwykłego człowieka, a jednak no to są już czasy tak naprawdę historii pisanej, gdzie jest dużo wspomnień, dużo książek na ten temat, też jest dużo właśnie pasjonatów, wiadomo, gdzieś wykrywaczowców, tam właśnie pasjonatów takiej po prostu historii pierwszej wojennej, czy tam po prostu konfliktów zbrojnych. To po prostu wszystko działa na wyobraźnię, bo no życie codziennych ludzi, tak jak my tu mamy cerkiew i właśnie cmentarze pierwszowojenne, no to jest wszystko ze sobą związane, to byli zwykli ludzie. Właśnie, którzy gdzieś teraz mają swoich gdzieś tam potomków, którzy mogą po prostu wrócić do tej historii. I czasami się tak zdarza w naszych badaniach, że polegli są identyfikowani i przyjeżdżają rodziny po wielu, wielu latach niewiedzy. To jest dopiero kawał historii i kawał dobrej roboty.
3: To już jest piąty rok badań. Piąty rok przyjeżdżają do Wolimichowej i robią po prostu kolejne badania kolejnych miejsc związanych z pierwszą wojną. Tak się złożyło, że inni archeolodzy też się zainteresowali. Marcin Mazurek bada z kolei góry, których są po prostu pozostałe pochówki takich pojedynczych żołnierzy. On robił tam badania i robił potem pochówki, ekshumacyjne cmentarze zakładał. Także no... Jakoś tak się złożyło, że nie wiem, jakoś ten nieszczęsny cmentarz w Łupkowie, który miał być przejechany przez gazsystem, przez gazociąg, nie jest przejechany i stał się jakimś taką inspiracją. Bardzo mnie to cieszy, że tak po prostu takie zainteresowanie się rozwinęło i to nie takie zainteresowane, nie takie powierzchowne, ale takie prawdziwe, naukowe. Powstają jakieś fakty, jakieś opracowania, jest o czym rozmawiać na konferencjach. I pojawią się dalsze pytania, dalsze zagadki i myślę, że to nie jest koniec tych badań i to tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Bardzo mnie to cieszy. Zapadaj, jestem biologiem, więc przychodzę tam na oglądać te wykopaliska i wszyscy mi opowiadają, co widzą, bo ja widzę niekoniecznie to, co prawda, co widzi archeolog. Ale, no, ale cieszę się bardzo, że te zapomniane cmentarze z pierwszej wojny są ujawniane, ale przy okazji też są robione badania cmentarzy łękowskich, cerkwisk, odszukiwane są dzwonnice, jakieś tam mikropozostałości materialne tego, co tutaj kiedyś było i co wydawało się, że już całkiem jest ukryte w ziemi.